0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM.
0: Zacznij z nami taneczny dzień.

0: 6 na zegarze, w radiu słuchacze, w to czas na wiadomości. Dzień dobry.
1: Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie, 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km/h, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km/h.
1: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Pozostajemy w stolicy Małopolski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały one zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku-Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła, w czwartek i piątek miejscami upalnie.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą też burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w drugim swoim pojedynku w Mistrzostwach Europy w Stambule. Czuły jednak niedosyt po przegraniu drugiego seta i słabym początku trzeciego.
6: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Czasu na odpoczynek niewiele. Dziś biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Start o 18:00.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie, moi drodzy, dość stabilnie. Warunki podobne do tych wczorajszych. Na termometrze w tym momencie 9 stopni. Wiatr nie przekracza w porywach 10 km/h. Bardzo dobra jakość powietrza, warunki biometeo raczej stabilne. Ale dzisiaj słońca powinno być zdecydowanie więcej w porównaniu z wczorajszą aurą, więc niby te 20-21, może 22 stopnie popołudniem, ale przy okazji, przy odrobinie szczęścia i przy większej liczbie tych promieni słonecznych, dzień będzie wyglądał zupełnie inaczej. W dłuższej perspektywie, no trochę i popada, trochę i powieje. Temperatury do 25-28 stopni, z tym, że okolice piątku i soboty mogą być deszczowe, nieco chłodniej w przyszłym tygodniu, ale początek kolejnego tygodnia też tak by taki trochę mokry.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje

0: Wewnętrzne plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
2: A dzień dobry, 5 minut po godzinie 6. Kłaniam się wam, przytulam was i głaszczę po główce, moi drodzy, dlatego że wtorek to podobno właśnie ten najbardziej nielubiany dzień w tygodniu. Otóż nie poniedziałek, ale wtorek, bo wtorek to jest ogrom pracy, także tej poniedziałkowej, a do tego daleko do weekendu. Podobno, ale to nie znaczy, że wtorek nie może być fajny. Dzień polskiej żywności dzisiaj w kalendarzu, 25 dzień sierpnia. Także w kalendarzu Patrycja, Luiza, Ludwik, Michał, Tomasz, Grzegorz i Józef świętują imieniny. Dobra muzyka to podstawa oczywiście dobrze rozpoczętego dnia, ale dzisiaj porozmawiamy sobie też o tych zaletach polskiej żywności. Są takie popisowe dania, które trafiają na nasz stół i w sumie nie wiadomo skąd się wzięły. Dzisiaj te tajemnice postaramy się wyjaśnić. Ale czymże byłby początek dnia bez wspaniałej muzyki w radiu? Słuchacze, jak Big Day w dzień gorącego lata. Będzie też Scatman John, czyli człowiek, który opatentował śpiewanie jak diesel na mrozie.

13 minut minęło od godziny 6. Wy na falach radia, słuchacze, podbijacie ten tydzień i podbijacie wtoreczek. Moi drodzy, o co chodzi z tym dieselkiem na mrozie? Posłuchajcie sami. Scatman John już teraz, a za moment kalendarium w radiu Sochaczew.

0: 18 minut minęło od godziny 6, moi drodzy. Słońce tak się pięknie wdziera nam do studia. Chyba się odzwyczaiłem, już się nastawiłem, że chyba tego słońca nie będzie. A tu proszę, taka niespodzianka, niech zostanie z nami jak najdłużej. Kalendarium w Radiu Słuchacze w 25 dzień sierpnia, moi drodzy. Dziś właśnie i tego dnia obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Kupując produkty krajowe, wspieramy przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski oraz dajemy wyraz nowoczesnego patriotyzmu. W 1591 roku tego dnia na redzie portu gdańskiego zatonął statek, na pokładzie którego znajdował się m.in. włoski humanista, bibliofil i podróżnik Jan Bernard Bonifacio. W wyniku obrażeń doznanych w czasie katastrofy stracił wzrok i pozostał do śmierci w Gdańsku. W 1656 roku podczas potopu szwedzkiego dywizja hetmana Stefana Czarneckiego rozbiła 1500-osobowy oddział szwedzki w bitwie pod Łowiczem. W 1912 z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w Zakopcu została powołana Organizacja Niepodległościowa Polski Skarb Wojskowy. W 1961 rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie, a w 2000 roku padł pierwszy klaps na planie serialu M jak Miłość. A dzisiaj to by było nie do pomyślenia. Ciekawe, czyj klaps?
1: Radio Sokarze. Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: 28 minut po godzinie 6, moi drodzy, wysłuchacie Radia Sochaczew, a pogoda, powiem wam, w tej części sierpnia jest chyba jak nastolatek. Zmienia humor co 5 minut i nikt jej do końca nie rozumie, tak mi się wydaje. A my ubieramy się tak, że czasem człowiek założy japonki, do tego kurtkę zimową, żeby było cieplej, o poranku jeszcze opatuli się szalikiem, a po południu zrzuci to wszystko, żeby założyć t-shirt i wziąć ze sobą parasolkę. I po prostu tak trzeba żyć, musimy improwizować i trzymać mocno kciuki, by tego słońca, tak jak dzisiaj, było jak najwięcej. Zakopałem za moment, teraz Ryan Parry, Dolce Vita, a potem zerkniemy na tusochaczew.pl, co tam w internecie.

0: 25 minut do godziny 7, a na tu słuchacze.pl ważna informacja dla wszystkich fanów Ekstraligi Rugby. Orkan pewnie wygrał pierwszy mecz sezonu 2026-2027, a Tomasz Malesa zaliczył tym samym udany debiut i zwycięstwo. No i on zastąpił w pierwszoplanowej roli trenera Macieja Brażuka. Mecz rozegrany w niedzielę na Stadionie Miejskim w Sochaczewie zakończył się wynikiem 52-12 dla gospodarzy. No i ważny powód do świętowania miał także Kacper Wróbel, który rozegrał już 100 spotkań na najwyższym szczeblu w kraju, oczywiście rugbowym, także piękna sprawa. No i najważniejszy jest dobry wynik i optymizm w drużynie. To wszystko plus dobra forma i dyspozycja sprawiają, że realnie możemy myśleć i mieć nadzieję o czołowych 4 miejscach, a to oznacza, że Orkan będzie walczył o medal. Oczywiście sezon jest długi, drużyn z apetytem też jest kilka, ale to nie powód, żeby gdzieś tam rąk nie zacierać i nie myśleć o tym, że naszych stać przecież na doskonałe wyniki i wygrać mogą z każdym. Ja się tego trzymam, a z naszym bohaterem, który 100 meczów rozegrał, porozmawiamy jeszcze przed godziną 7. Jeszcze go usłyszycie u nas w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
1: Dzień dobry lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Jak słyszeliście przed momentem, Orkan wygrał swój pierwszy mecz rugbowy w sezonie Ekstraligi z Lechią Gdańsk. Czas na wyjazdowe spotkanie w Białymstoku, a ja porozmawiałem po meczu z Kacprem Wróblem. Nasz rewelacyjny rugbista świętował wyjątkowy jubileusz 100 rozegranych meczów w Ekstralidze. Posłuchajcie sami.
1: Ta przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
0: A jak nowy trener się spisuje?
1: No nowy, stary, no, zastąpił głównego trenera. Jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie to szło do przodu.
0: To powiedz mi, jaki będziemy mieć sezon, bo rozumiem, że to jest żadne zaskoczenie. Orkan celuje w czołowe 4 miejsca, no bo to będzie walka o medale. Przypominam, podział na grupy mistrzowską spadkową, potem mecze z rewanżami. Dużo dobrego grania się szykuje, zwłaszcza na wiosnę.
1: Tak jest. Pierwszy cel, dojść do grupy mistrzowskiej. Drugi cel, utrzymać się w strefie medalowej.
0: Czego wam życzyć?
1: Złota.
0: Dziękuję bardzo, życzę złota.
1: Dziękuję bardzo.
0: Radio Sokarzew. Konkretne życzenie, sky's the limit, moi drodzy. 14 minut do godziny 7 w Stanach. Przed nami już teraz w Radiu Sokarzew oczywiście. Cicho.

0: To tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: A my zbliżamy się do wiadomości w Radiu Sochaczew. 5 minut dzieli nas od godziny 7. Tempest City, Self-Aware już teraz właśnie na 94,9 przed pełną godziną.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiech

0: Placu Zabaw w Parku Bajka. Będzie też opato streamingu. Weszły w życie nowe przepisy. Za tworzenie nielegalnych treści grozi kara pozbawienia wolności. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Filemon oficjalnie powitany na placu Kościuszki. Legendarny kot dołączył do swojego starszego przyjaciela Bonifacego. W odsłonięciu figurki wziął udział autor bajki Marek Neyman, który od wielu lat jest związany z Sochaczewem.
1: Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Oby kot Filemon, o którym czytelnicy mi mówią, że przynosi szczęście, przynosił Wam to szczęście w jak największych dawkach. Szczerze tego życzę.
0: Jak zapowiedzieli Marek Neyman i burmistrz Daniel Janiak, w przyszłości do obu kotów dołączyć mają ich właściciele, czyli dziadek i babcia, którzy siedzieć będą na ławeczce. Pomysł poparł przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek.
2: Cieszę się, że mamy nową markę, która będzie promowała Sochaczew i to marka, która nie musi być sama promowana, bo jest tak znana co najmniej jak Lewandowski w Polsce. Także Sochaczew górą. Z pewnością o tej ławeczce Wiecznej Miłości będziemy jeszcze rozmawiać, znajdziemy środki i ją postawimy. W końcu, proszę Państwa, miłość jest najważniejsza.
0: Inicjatorem akcji, która podkreślać ma związki autora przygód kota Filemona z naszym miastem, jest burmistrz Daniel Janiak.
3: Drodzy Państwo, ta marka, ta nowa marka Sochaczewa, to zasługa pana Marka. Wielkie brawa dla niego.
0: Nie ma światełka w tunelu, jeśli chodzi o budowę placu zabaw w Parku Bajka w Błoniu. Miejsce miało doczekać się gruntownej modernizacji, ale się nie udało, mówi burmistrz Płonia Zenon Reszka.
4: No tutaj są utrudnienia dalej. Niewiele na ten temat mogę powiedzieć, dlatego że jesteśmy w sporze z wykonawcą tej inwestycji. Nie wiem, jak to się zakończy. Bezsporne jest to, że wykonawca opuścił teren budowy, nie dokończył inwestycji. Oczywiście przedstawia swoje powody. Ten spór jest nierozstrzygnięty, dlatego też więcej nie na ten temat nie za bardzo mogę powiedzieć. Natomiast przygotowujemy w tej chwili przetarg drugi na dokończenie tej inwestycji. Została do wykonania jeszcze nawierzchnia.
0: Internet nie jest przestrzenią poza prawem. Weszły w życie nowe przepisy zakazujące patostreamingu pod groźbą kary więzienia, mówi poseł Adam Orliński.
5: Tak jak wiemy doskonale, jest to publikowanie, relacjonowanie na żywo za pieniądze, aby osiągnąć jakieś korzyści osobiste, korzyści majątkowe. Często jest to podbijane właśnie poprzez pokazywanie wulgarnych, przemocowych, często takich antyludzkich nawet można powiedzieć zachowań, promowanie tego, czy znęcanie się na przykład nad zwierzętami. No i ludzie posuwali się w tych różnego rodzaju relacjach coraz dalej. To budziło ogólny sprzeciw społeczeństwa.
0: W myśl ustawy za patostreaming grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli przedstawiane treści dotyczą nieletnich, sprawcy grozi nawet do 5 lat więzienia.
6: Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym. Na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się 2 ciężarówki i bus. Nie żyją 2 osoby, 1 została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na 4 w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały 3 osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
8: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
6: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
7: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep internetowy.

0: TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: No moi drodzy, można sobie zadawać pytanie, jak się ubrać w taką pogodę. Dzisiaj świeci słońce, za 2 godziny może padać deszcz, a później może być zimno po prostu i znów zawieje, a potem słońce. Czyli jednym słowem, jak w nowej pracy. Powinno nam przyświecać hasło: nie mam pojęcia, co robię i co się wydarzy. 10 stopni mamy w Sochaczewie, wiatr do 10 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza, dzisiaj maksymalnie 22 stopnie i ma być słonecznie przez cały dzień. Ma być pięknie i niech tak będzie jak najdłużej. W tym tygodniu do piątku raczej bez opadów, w piątek szansa jest, że pokropi. Sobota deszczowa z temperaturami od 22 do 25 stopni, w sumie cały weekend tak będzie wyglądał. 23 stopnie jutro i pojutrze, 28 w piątek, nieco chłodniej w przyszłym tygodniu, ale początek deszczowy, czyli pogoda jednym słowem zmienną jest i nic się z tym chyba nie zrobi.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dzień dobry, lato!
1: 94,9 FM. 6 minut po godzinie 7 na początek Rockset, czyli The Look, chociaż bym powiedział Get The Look, czyli musisz jakoś we wtorek wyglądać. To taki apel do wszystkich, którzy zastanawiają się, co ze sobą zrobić, by jakoś przetrwać ten poranek. Za moment w hisie dnia Young Leosia w radiu Sochaczew, a później usłyszycie m.in. także Kungsa. Dużo dobrego grania jak na wtorkowy poranek.

0: Zobaczysz. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: A na zegarze już, moi drodzy, 17 minut po godzinie 7. Za moment zerkniemy znów na to sohaczew.pl, bo bardzo ciekawe rzeczy się działy. Jeżeli patrzyliście w niebo, to mogliście zobaczyć różnego rodzaju obiekty i już za moment wyjaśnię, cóż to takiego mogło być.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sohaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 30 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, 21 sierpnia na terenie szkoły podstawowej imienia żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym społeczność uczciła 82. rocznicę śmierci podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, pseudonim Kotwicz, cichociemnego uczestnika operacji Jacket na Las Załusków Paulinka, wybitnego stratega II wojny światowej. I okazuje się, że podpułkownik Maciej Kalenkiewicz, pseudonim Kotwicz, był współtwórcą formacji Cichociemnych, a w nocy z 27 na 28 grudnia 1941 roku ówczesny kapitan Maciej Kalenkiewicz wraz z innymi żołnierzami wylądowali omyłkowo na ziemi łowskiej. Dwaj z nich polegli w walce z Niemcami w Brzozowie Starym. Byli to pierwsi cichociemni, którzy oddali życie za ojczyznę. I o tym, o całym jubileuszu możecie przeczytać na tusohaczew.pl. Tutaj także symboliczne z okazji tego dnia skoki spadochronowe się odbyły. No i fotorelacja z tego wydarzenia oczywiście dostępna na tusohaczew.pl. A za moment informacje z dróg.
1: Dzień dobry, lato!

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A na ulicach w Sochaczewie dość dobra sytuacja i dość luźno, bym powiedział. Wiadomo, że są miejsca, gdzie pojedziecie wolniej, ale nie jest to bardzo wydłużony przejazd. W Trojanowie ciasno, na Alei 600-lecia i na Warszawskiej, zwłaszcza na skrzyżowaniach ze światłami, na Staszica i Trauguta i właśnie przy Piłsudskiego. Aut sporo z Gawłowskiej wyjeżdża w kierunku Płockiej i to tyle, jeżeli chodzi o centrum Sochaczewa. W pozostałych miejscach dość spokojnie, ale jeżeli chodzi o obwodnicę, to od Władysławowa przed rondem Kuznocińskim samochodów troszeczkę jest, no i w Janowku Dranowskim, czyli na łuku przed Żerardowską właśnie tutaj i przed wyjazdem 50. Jeśli jedziecie 50 do A2, to ten wyjazd będzie niezły, tutaj bez utrudnień, praktycznie do samego węzła Konotopa. Jeśli chodzi o 92 i 580, zaskoczenia nie będzie, wolniej przez Leszno, Obłonie, Ołtarze, Fożarów, Mazowiecki, Stare Babice czy Lubiczów przed samym Bemowem. Na prostych odcinkach ruch odbywa się płynnie, w miastach nieco wolniej. I tak to dziś wygląda, moi drodzy.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: toteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 8 minut do godziny 8, moi drodzy, to będzie jedna z najlepszych historii WSC Festiwalu w jego historii. Julia Kuligowska z Urzędu Miasta miała bardzo ważne zadanie. Skolim lądował na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 i trzeba go było przetransportować, o czym sama nam opowiedziała w naszym plenerowym studiu.
1: Przed chwilą tutaj właśnie wjechaliśmy ze Skolimem, którego odebraliśmy z lądowiska. Lądował na stadionie przy ulicy Warszawskiej, na stadionie Mosiru. Także naprawdę super to wyglądało. No i oczywiście tutaj teraz go przywieźliśmy.
2: No właśnie, bo ty miałaś bardzo odpowiedzialne zadanie.
1: Tak, dokładnie. Tutaj ze mną jechał cały zespół. Także naprawdę no fajne przeżycie, ale jakby zespół bardzo, bardzo w porządku. Super chłopaki.
2: No to super. Widzę, że ty też jesteś uśmiechnięta. Trochę pewnie stresu zeszło, że został cały i zdrowy dowieziony tutaj na scenę.
1: Dokładnie, ponieważ mimo, że samochodem takim nie rzucającym się w oczy, to mimo wszystko i tak ludzie wiedzieli, że ten Skolim jakby jedzie.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: A festiwal świetny, moi drodzy, na błysk. Na błysk też Dawid Podsiadło w Radiu Sochaczew. 7 minut do godziny 8. Za moment wiadomości, na które zapraszam. Ależ to były...

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pola 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
6: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
0: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej. Samorząd zakładał, że inwestycja pochłonie ponad 2,5 miliona złotych. Tymczasem wykonawca wycenił ją na 1 300 tysięcy złotych. 60% tej kwoty będzie stanowić dotacja z samorządu województwa mazowieckiego. Jak mówi burmistrz Daniel Janiak, to nie jedyne dobre wieści odnośnie inwestycji drogowych w naszym mieście.
1: Tak, jest wybrany wykonawca, firma Starbuck. Czekamy już na jak najszybsze działania na podstawie wyłonionego wykonawcy i umowy. Mogę powiedzieć, że też są dobre wieści dla mieszkańców ulicy Wyszogrodzkiej do Ronda, bo też udało się pozyskać środki na projekt. Tam musimy najpierw przygotować dokumentację projektową, a następnie chcemy zrealizować to, żeby to była ciągłość i tak, żeby to było jak najbardziej kompleksowe i wygodne, więc planujemy inwestycje po dwóch stronach kolei wąskotorowej, ale dzisiaj nawet miałem taką rozmowę z mieszkańcem do placu Kościuszki, że mówi 30 lat czekał na tę informację i cieszę się, że jako burmistrz też dotrzymałem słowa i ulica Kolejowa będzie naprawiona, będzie taka, jaką my mieszkańcy oczekiwali od wielu, wielu lat.
0: Pokryta trylinką, Kolejowa stanie się nowoczesną, bezpieczną, asfaltową ulicą. Prace rozpoczną się już w tym roku, a zakończą w przyszłym.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Było powitanie lata w Brochowie, będzie i pożegnanie. Wójt Piotr Szymański zaprasza do wspólnej zabawy w programie Muzyka na żywo i coś na ząb.
3: W piątek o godzinie 18, 28 sierpnia serdecznie zapraszam na zakończenie lata całej rodziny. Będzie potańcówka w Brochowie. Wspaniała zabawa, gry i zabawy dla dzieci, wspaniałe jedzenie, grill. Będę grillował, będę serwował. Serdecznie zapraszamy, będzie grał zespół Speed.
0: Do charytatywnej zbiórki elektroodpadów prowadzonej na rzecz rehabilitacji 6-letniego Antosia Wysockiego dołączają gminy Rybno i Brochów. Tym samym w inicjatywę zaangażowały się już wszystkie samorządy powiatu sochaczewskiego, które organizują zbiórki na swoim terenie. Dochód z recyklingu zebranych urządzeń zostanie przekazany w formie darowizny na wsparcie rehabilitacji chłopca.
4: To bardzo prosta forma pomocy. Wystarczy przekazać niepotrzebny sprzęt, który zalega w naszych domach, garażach czy pomieszczeniach gospodarczych. To, co dla nas jest już niepotrzebne, może stać się cegiełką w walce Antosia o większą sprawność i samodzielność.
0: Mówił wójt Damian Jaworski. Zużyty sprzęt można oddawać w określonych godzinach na terenie szkoły w Rybnie oraz na terenie OSP Wólka Smolana w gminie Brochów. Nadal trwa też zbiórka elektroodpadów w gminie Młodzieszyn i Teresin.
5: Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
6: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
6: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
7: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
5: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
8: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
5: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstonie.

0: Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Suchaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Słonecznie, pogodnie, dzisiaj 12 stopni mamy na sochaczewskich termometrach, ale słońce już daje o sobie znać. Maksymalnie 22 kreski na plusie dzisiaj, w nocy 11, więc noc już taka przyzwyczajająca nas do chłodniejszych momentów, a poranek to i nawet na poziomie 9 stopni jutro. W najbliższych dniach za to temperatury jeszcze wyższe, do 28 stopni w piątek, to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, potem nieco chłodniejszy weekend na poziomie 22-3 stopni z szansą na opady, i piątek i sobota z szansą na opady. Moi drodzy, to się zmienia co do proporcji, ale wygląda na to w tym momencie, że sobota bardziej deszczowa. Początek przyszłego tygodnia także deszczowy, z temperaturami od 21 do 25 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Suchaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
0: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Suchaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
2: 7 minut po godzinie 8, Elton John w Radiu Suchaczew, a ja pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którzy korzystają z ostatniego tygodnia laby, bo będzie trzeba brać się za obowiązki i wracać do szkoły.

0: Rudimental w Radiu Słuchacze. W 18 minut minęło od godziny 8. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, dopiero Klaudia do mnie przyszła tutaj z radosną informacją i mówi: czy ty słyszałeś, co się działo na WSC Festiwalu? I ja tak szybko taki flashback, wiecie, po kolei te wszystkie wspomnienia, bo działo się tyle, że ciężko to wszystko spamiętać i spisać w jednym miejscu, ale okazuje się, że nie tylko na scenie się działo, ale także w samym amfiteatrze, ponieważ trafiła się para, która postanowiła uczcić swój związek w wyjątkowy sposób. Otóż chłopak klęknął, dziewczyna w szale radości chyba się zgodziła, bo wyglądała na taką, co powiedziała tak. I okazuje się, że WSC Festiwal łączy ludzi dosłownie i w przenośni. Także mamy zaręczonych, mamy przyszłą pewnie młodą parę, którym serdecznie gratuluję i odwagi, no bo przecież przy takim tłumie jednak zdecydować się na klęknięcie i wyciągnięcie pierścionka, no to trzeba mieć charakter, ujmę to tak. Także gratulacje, Urząd Miasta chyba już o tym wie, my składamy najlepsze życzenia przyszłym nowożeńcom. No i co, moi drodzy, właśnie o to chodzi, by te wszystkie emocje w nas kumulowały, byśmy się bawili i spędzali tak fantastycznie czas, a i być może to także dopingowało trochę naszego bohatera, dodało mu odwagi właśnie, by zadać to najważniejsze pytanie: czy wyjdziesz za mnie? No i wyszła, no i chyba się zgodziła.
1: Radio Sokarze. Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

29 minut minęło od godziny 8, tu Radio Sochaczew, moi drodzy. Postaram się sprawić wam małą sportową niespodziankę po godzinie 10. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale wcześniej porozmawiamy jeszcze na temat korzyści związanych z WSC Festiwalem, bo sam festiwal to nie tylko same koncerty i zabawa pod sceną, ale to także szereg naczyń połączonych związanych z tym, jak sochaczewska gospodarka sobie fenomenalnie w tym czasie radzi, bo przecież gdzieś trzeba spać, coś trzeba zjeść, jakoś ten czas spędzić i okazuje się, że wiele podmiotów czerpie z tego naprawdę korzyści. O tym wszystkim opowie burmistrz Daniel Janiak, z którym miałem przyjemność rozmawiać i podsumować tenże festiwal. Zresztą w najbliższych dniach na pewno też usłyszycie pana burmistrza u nas na 94,9, ponieważ no trzeba powiedzieć o tym wszystkim, co działo się w mieście. Także małe takie podsumowanie za moment, wcześniej informacje z dróg, a później bliżej godziny 9 właśnie kilka słów od naszego burmistrza.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Spory ruch w Sochaczewie, znaczy spory, taki unormowany. Jeżeli jeździmy aleją 600-lecia i ulicą Warszawską, to wiemy, że to są dwie najbardziej oblegane ulice w mieście. W Trojanowie samochodów więcej na 15 sierpnia i w okolicy Piłsudskiego, a w pozostałych miejscach drogi nie są blokowane. Ten ruch odbywa się płynnie. Na obwodnicy też brak utrudnień. Wylotówki przejezdne w kierunku Wyszogrodu, Łowicza czy do A2 dojedzie się bez żadnych utrudnień. Spory aut między Sochaczewem a stolicą, czyli na 92 i 580. I tutaj już wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki. Jeśli chodzi o 580, to przez Leszno, Stare Babice i tutaj wjeżdżacie na Bemowo. Na A2 delikatne kłopoty i utrudnienia związane z blokowaniem pasa w kierunku stolicy. Tutaj na wysokości, właściwie przed Błoniem, poważne utrudnienia, więc jeżeli możecie, to A2 raczej nie wybierajcie na podróż do stolicy, bo może się troszeczkę zajść ten korek. No już ma kilka ładnych kilometrów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
9: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: No to hej, Michał Szczygieł, tylko na mnie patrz, tak radośnie nam tutaj zaśpiewał, moi drodzy. A jeśli chodzi o echa w WSC Festiwalu, no to sami możecie to wszystko zobaczyć, co się działo w naszych mediach społecznościowych i do tego was gorąco zachęcam. Natomiast obiecałem wam burmistrza Daniela Janiaka, który tak oto podsumował to, co przynosi do Sochaczewa sam WSC Festiwal.
1: Finał jest piękny, dla mnie wzruszający, że tyle osób poświęca swój czas, przyjeżdża do Sochaczewa. Wiecie państwo, są takie rzeczy, o których się nie mówi. Gastronomia, hotelarstwo. Wszyscy czekają na ten festiwal, bo to jest niesamowity zastrzyk dla każdego takiego przedsiębiorstwa i to też jest bardzo ważne. To jest festiwal, napędza wiele takich gałęzi i napędza taką machinę przemysłową i taką gospodarczą i przedsiębiorczą w Sochaczewie. I to jest bardzo ważne. To nie tylko koncerty, bo ktoś musi coś zjeść, gdzieś nocować i tak dalej. I to jest niesłychanie w tym wszystkim ważne.
0: No my też słyszeliśmy, że z miejscami noclegowymi w Sochaczewie było ciężko, także podczas tego wydarzenia, jak i podczas poprzednich dużych imprez, które miasto też organizuje, współorganizuje.
1: Powiem tak, raczej w powiecie było ciężko, w całym powiecie. I ja też się dowiedziałem o nowych miejscach, które powstały i pytaliśmy, gdzie te miejsca są. Takie właśnie miejsca, gdzie można spędzić czas w weekend w Sochaczewie.
0: Radio Sochaczew. Kurt Nielsen i kierunek, godzina 9:12. 12 minut nam pozostało do wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodność.

0: wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości w radiu. Sochaczew, jest 9:00.
10: Ratusz podsumowuje drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad, jaki miał miejsce w Sochaczewie. Ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Ruszają prace drogowe w okolicach Kurdwanowa. W tym serwisie mamy też ciekawostkę natury kulinarnej. Sprawdzamy, z czym najlepiej komponuje się miód. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Ratusz podsumowuje drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad, jaki w ostatni weekend miał miejsce w Sochaczewie. Do naszego miasta przyjechało 80 młodych osób, aby wziąć udział w edukacyjnych warsztatach, a przede wszystkim wymienić się pomysłami i zintegrować. Młodzież bawiła się przy tym na WSC festiwalu. Kulminacyjnym punktem zlotu była niedzielna debata ekspercka, w której wziął udział m.in. Piotr Wasilewski, przedstawiciel prezydenta RP w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Rusza rozbudowa drogi gminnej. Prace będą prowadzone na kilometrowym odcinku od miejscowości Różanów w stronę kościoła w Kurdwanowie. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
11: Tam chcemy, żeby ta droga, ta jezdnia tej drogi była poszerzona. Widzimy po poboczach, że są dość intensywnie wyjeżdżone.

0: No, siekierska.
1: Miód i musztarda. Świetna marynata również do kurczaka, nie tylko do sałatek, albo jako właśnie baza dressingu do sałatki. Miód i ser kozi. Tutaj świetnie się komponuje słodycz miodu, która pięknie równoważy słony smak sera. Miód i orzechy. To też w sumie chyba dosyć znane połączenie, takie klasyczne do deski serów. Miód i tymianek. To jest świetne zioło, fantastyczne do właśnie pieczonej marchewki, do dyni, która się niedługo pojawi, czy w ogóle do innych warzyw. I jedno z moich takich ulubionych połączeń to miód i chili, ponieważ najpierw czujemy słodycz, a po chwili dopiero pojawia się ta pikantność. Jest to świetne do kurczaka, do pizzy, do pieczonych warzyw.
2: Miód ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Wspiera odporność organizmu, łagodzi kaszel i infekcje gardła.
3: Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
4: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie zonda krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy zonda krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
6: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
3: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie zonda krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 000 osób.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A co dobrego w pogodzie? No dzisiaj słonecznie i ciepło, maksymalnie 22 stopnie, już mamy ich 16. W nocy dycha, za to w najbliższych dniach tak do 28. W piątek będzie najcieplej, zdecydowanie 23-25 stopni jutro i pojutrze, ale w piątek przelotne opady deszczu i ten deszcz zostanie z nami przez sobotę. W sobotę i niedzielę do 25 stopni, do 23 na początku przyszłego tygodnia, ale też przyszły tydzień z opadami deszczu.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut minęło od 9:00, tu Radio Sochaczew i 25 dzień sierpnia, moi drodzy, wtorek, taki średnio lubiany, ale my z tym walczymy i aktywnie zachęcamy Was do tego, by muzyka, kawka i dobry nastrój towarzyszyły Wam nawet we wtorek. Przypominam dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, a to taka mała oznaka patriotyzmu, żeby wspierać i rolników, i polskie przedsiębiorstwa, tych wszystkich, którzy dostarczają żywność na nasze stoły. Znaczy, ja wiem, że trzeba iść do sklepu i sobie kupić, ale docelowo, że te produkty są dostępne, warto zwracać uwagę, by były pochodzenia naszego polskiego. Bajm, płynie w nas gorąca krew, Meduza, Phone, no i w tej godzinie oczywiście rozmowa z gościem dnia.

16 minut minęło od godziny 9, moi drodzy. Dobre informacje są takie, że bardzo fajnie wygląda forma zespołu KS Teresin w rozgrywkach warszawskiej Ligi Okręgowej. Jakiś czas temu Adrian Binięta, kapitan KS-u, wpadł do studia Radia Sochaczew opowiedzieć nieco o formie drużyny i powiedział, że będzie to zacięta rywalizacja, będzie to naprawdę fajny poziom sportowy i co najważniejsze, będzie co oglądać. I już jest co oglądać, bo po pierwszych trzech meczach KS Teresin z kompletem zwycięstw i 9 punktami na koncie. No i w przypadku sobotniego meczu, który odbywał się w Teresinie, gospodarze pokonali Sępa Ursynów, czyli Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, 2-1. Swoją drogą w niedzielę trzeci zespół Polonii Warszawa zremisował z Promykiem 0-0. Bzura z Falstartem, Piast też i do tego drugi zespół Promyka, natomiast na piłkarzy Orkana musimy poczekać do nadchodzącego weekendu. Kiedy, co i jak, to też dla Was sprawdzę przed godziną 10:00, a na razie kierunek rozmowa z gościem dnia, bo to już dosłownie za chwilę. Jeszcze Wiktor Dyduła. O, się trafi.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A w naszym studiu sekretarz gminy IŁF Anita Głażewska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
15: Dziś przede wszystkim chcemy porozmawiać o planie ogólnym. To ważny dokument, który powstaje nie tylko oczywiście w gminie IŁF. Bardzo ważny i to chcemy uwypuklić. Co się dzieje w tym temacie?
16: Tak, proszę państwa, to jest niezwykle ważny dokument. I to nie tylko ze względu na rangę jego obowiązywania bezpośredniego, ale również niewykluczone, że i pośredniego. Także proszę państwa, na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy dwa różne rozstrzygnięcia dotyczące projektu planu ogólnego gminy IŁF. Pierwsze pochodzi od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, drugie od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Od razu chcę podkreślić jedną rzecz, że nie oznacza to, że plan ogólny gminy Jów został zakończony lub odrzucony. Jesteśmy nadal w toku procedury planistycznej i obecnie analizujemy rozstrzygnięcia organów uzgadniających oraz ich konsekwencje dla projektu. Regionalny dyrektor ochrony środowiska odmówił obecnie uzgodnienia projektu w przedstawionym kształcie. Jednocześnie w swoim postanowieniu wskazał konkretne warunki, przy których według stanowiska tego organu uzgodnienie byłoby możliwe i dotyczą one przede wszystkim sposobu kształtowania niektórych stref i ograniczenia określonych funkcji na terenie objętym formami ochrony przyrody. Wskazane zostały między innymi kwestie dotyczące rezerwatów przyrody Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000. Regionalny dyrektor ochrony środowiska zakwestionował także możliwość pozostawienia w określonych strefach niektórych funkcji związanych z energetyką. No i tutaj stanowisko RNOSiU oznacza konieczność podjęcia przez gminę bardzo poważnych decyzji co do dalszego kształtu projektu planu ogólnego.
3: A stanowisko Wód Polskich jakie jest?
16: Wody Polskie wydały decyzję o odmowie uzgodnienia projektu w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W uzasadnieniu wskazano między innymi, że projekt dopuszcza określone funkcje energetyczne położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wody Polskie uznały, że takie ustalenia mogą pozostać w kolizji z wymogami dotyczącymi zarządzania ryzykiem powodziowym i to jest stanowisko organu uzgadniającego, które podlega przewidzianej prawem kontroli instancyjnej i nie należy przedstawiać go jako ostatecznego rozstrzygnięcia całej sprawy.
3: Co jest najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców?
16: Z punktu widzenia, znaczy tak, tutaj też chciałam powiedzieć, że gmina musi podjąć odpowiednie kroki, przeanalizować te rozstrzygnięcia, a z punktu widzenia mieszkańców najważniejsze jest to, aby mieszkańcy nie otrzymywali przedwcześnie nieprawdziwych informacji. Nie ma dzisiaj podstaw do stwierdzenia, że plan ogólny gminy Jów został odrzucony, nie ma też podstaw do stwierdzenia, że wszystkie wskazane przez organ ograniczenia są już ostateczne. Przed nami analiza prawna obu rozstrzygnięć, decyzja co do środków zaskarżenia, a następnie zażalenie od dalszego przebiegu procedury, odpowiednie zmiany projektu albo po prostu dalsze prowadzenie postępowania w przewidzianym prawem trybie.
3: Jak to jest? No dobrze. Proszę, proszę.
16: I tutaj na pewno mieszkańców interesuje fakt, czy mieszkańcy stracą możliwość inwestowania na swoim terenie. I tutaj nie można dziś generalizować. Plan ogólny jest aktem planowania przestrzennego o charakterze ramowym i obecne rozstrzygnięcia dotyczą określonych funkcji i obszarów wskazanych w projekcie. Nie można na tej podstawie powiedzieć, że każda nieruchomość w gminie Jów pozostanie pozbawiona możliwości inwestowania. Jednocześnie trzeba uczciwie powiedzieć, że przyjęcie określonych ograniczeń w planie ogólnym może mieć w przyszłości znaczenie dla możliwości zagospodarowania konkretnego terenu. Dlatego gmina musi bardzo dokładnie przeanalizować każdą z tych kwestii pod względem wprowadzenia zmian do projektu, właśnie tych zmian, które sugerowałby zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jak i Wody Polskie. Tu też uważam, że bardzo ważna, korzystając z tej okazji, chciałabym powiedzieć, że będziemy działać zgodnie z prawem, ale będziemy również konsekwentnie bronić interesów naszej gminy i tutaj ochrona przyrody, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe są bardzo ważne. Tak samo ważne są jednak interesy mieszkańców, rozwój gminy, rolnictwo, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalne wykorzystanie przestrzeni. Nie chcemy przeciwstawiać jednych wartości drugim. Chcemy znaleźć rozwiązania, które będą zgodne z prawem, jednocześnie pozwolą gminie Jów rozwijać się w sposób racjonalny i odpowiedzialny. I dlatego też prosiłabym bardzo mieszkańców o racjonalne podejście i wykorzystywanie tego czasu, który uzyskaliśmy teraz tego czasu na konsultacje, na to, żeby zajrzeli do BIP-u, żeby zapoznali się z aktualnym projektem planu. Bez wątpienia kolejny plan, projekt planu będzie również zamieszczony, ale chcę, żeby przeanalizowali zwłaszcza swoje tereny, tereny, w których mieszkają, których są właścicielami, jakie tam są możliwości, co tam jest planowane, co ewentualnie chcieliby zmienić, bo to jest jeszcze ten moment. I też proszę Państwa, proszę o taką rozwagę, a proszę o nią dlatego, że ja nie wiem, czym tak naprawdę ten dokument zaskutkuje później. Na dzień dzisiejszy ten dokument ma być podstawą do wydania albo niewydania decyzji o warunkach zabudowy, bądź też uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu. Ale proszę Państwa, niewykluczone, że może również skutkować chociażby naliczeniem podatku katastralnego, jeżeli rzeczywiście ustawa zmieniłaby się w takiej formie, to bez wątpienia dokumenty planistyczne byłyby podstawą do naliczenia wartości nieruchomości, a w oparciu o tą wartość również podatku, czyli przeanalizujmy, co rzeczywiście kiedykolwiek chcemy przekształcać, co może być faktycznie wykorzystane. Zwłaszcza też chcę zwrócić uwagę na fakt, że my jako gmina już w tym aktualnym projekcie planu 300-krotnie przekroczyliśmy chłonność, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową, czyli zapotrzebowanie mieszkańców aktualne, demograficzne z naszego terenu jest trzykrotnie mniejsze niż my już mamy w tej chwili w planie przeznaczone. Ja dbam też o to, żeby, proszę Państwa, strefa produkcji rolniczej była tą strefą rozbudowaną, żeby tutaj rolnicy mogli mieć szansę rozwoju, jeżeli chodzi o budynki gospodarcze, przechowalnie, wszystkie budynki produkcyjne dla rolnictwa. Także to jest wiele tutaj takich aspektów, które mogą być kwestionowane przez organy, ale niemniej jednak jest to bardzo ważne, żebyście Państwo sami zadbali o swój interes, zainteresowali się. My jesteśmy, jeżeli ktoś z Państwa ma problem z otworzeniem w przeglądarce tych planów, to jesteśmy do dyspozycji w urzędzie i służymy zawsze pomocą, żeby Państwu wyjaśnić, na czym to będzie polegało. Też najbliższa sesja, która odbędzie się pojutrze, będzie poświęcona planom zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli ktoś z mieszkańców miałby czas i ochotę uczestniczyć, to ja bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. I tak jak mówię, zapraszam również do śledzenia Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie będziemy wszelkie zmiany w projektów, planów zamieszczać i udzielać Państwu informacji. Przy tej okazji, czy ja mogę skorzystać i zaprosić Państwa również na wielkie pożegnanie lata?
15: Tak, tak, bardzo proszę.
16: Które odbędzie się w Iłowie, jak co roku. I tutaj oczywiście same sławy, takie jak Classic Boys, Skolim, Mik, oczywiście Zenon Martyniuk i wiele, wiele innych gwiazd. Także proszę Państwa, otwarcie imprezy o godzinie 16:30. I jeszcze tak szybciutko, tylko
15: nie,
16: zapraszam.
15: Właśnie, mam na spokojnie, nie musi pani szybciutko.
16: Aha, dobrze, dobrze. To jeszcze chciałam tylko zaprosić na Święto Plonów, które odbędzie się w Brzozowie Starym w tym roku, 6 września. I tutaj, proszę Państwa, przewidujemy w planie o godzinie 12 mszę świętą w kościele parafialnym w Brzozowie Starym. O godzinie 13:15 rozpocznie się korowód dożonkowy, który ma być zainicjowany przez dzieci Płocka. Myślę, że to będzie taki naprawdę efektowny korowód. O godzinie 13:30 planowane jest rozpoczęcie obrzędów dożonkowych, powitanie zaproszonych gości, wystąpienie okolicznościowe, no i oczywiście misterium chleba. O godzinie 14:00 będą prezentacje artystyczne, no i tutaj w zasadzie jak co roku wystąpią nasze lokalne zespoły. No i oczywiście jako gwiazda zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka. Będą miały swoje 5 minut również dzieci ze szkoły podstawowej w Brzozowie Starym. I takie zespoły jak Iłowiacy, Klub Seniora, zespół Cash, młody, dobrze zapowiadający się artysta. No i oczywiście kapela Chłopaki do wzięcia, no i nasz standardowy zespół Nasz Czas, który towarzyszy nam przy każdej imprezie. No i oczywiście gwiazdą Święta Plonów o godzinie 17 będzie zespół Flash i potańcówka na deskach. Mam nadzieję, że to będzie takie uwieńczenie tego dnia i tego sezonu ciężkiej pracy rolników.
15: I to wszystko 6 września, a wcześniej już najbliższy czwartek, tak jak pani powiedziała, wielkie pożegnanie lata w Iłowie, naprawdę wielkie.
16: Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa.
15: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Sekretarz gminy Iłów Anita Głażewska była
16: z nami. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
11: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Hip-Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
7: Dzień dobry lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. We were good.

10 minut do godziny 10, moi drodzy. Nie wiem, jak wygląda szczęście, pewnie dla każdego jakoś inaczej, ale powiem wam jedno. Kibice piłki nożnej w Sochaczewie mogą wiedzieć, jak wygląda szczęście, bo to szczęście założyło piłkarską koszulkę. Dokładnie chodzi o bohatera WSC Festiwalu, czyli Skolima, który podczas swojego występu przyodział czerwoną, piękną, meczową koszulkę Orkanu Sochaczew, najstarszego piłkarskiego klubu w mieście. Dostał ją od burmistrza Daniela Janiaka, no i założył. Koszulka pasowała. O tym wszystkim przeczytacie na tusochaczew.pl i myślę, że to świetna akcja promocyjna, ale przede wszystkim miły gest dla artysty właśnie od naszego lokalnego środowiska sportowego. W każdym razie zdjęcia na tusochaczew.pl i w zakładce sport, i na głównej stronie możecie zobaczyć niedzielną fotogalerię, być może także siebie. Zobaczycie, jak bawiliście się fantastycznie podczas tego festiwalu. A przypominam tylko, że Skolim w przeszłości biegał po krajowych boiskach, nawet na szczeblu A klasy, brał udział w meczach charytatywnych, więc kto wie, być może i w przyszłości fajnie by było go zobaczyć przy Warszawskiej w jakimś meczu charytatywnym. A już za moment w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
4: 12 września 2026 roku 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie.
5: Patronem w tym roku jest święty Antoni.
4: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
5: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
4: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęsk.
11: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
12: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
11: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów. To nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
13: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przeniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
10: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia.
14: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała

0: jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
1: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17. To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów. Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Dzień dobry, lato!
6: 94,9 FM.
7: Moi drodzy, 4 minuty po godzinie 10. Human i Polski w Radiu Sochaczew. Informujecie, że są przerwy w nadawaniu. Tak jest. Mamy też pilny komunikat w związku z awarią prądu. No i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje także, że ze względu właśnie na występującą w mieście awarię prądu obsługa interesantów będzie utrudniona. My także mamy przerwy w nadawaniu w związku z awarią prądu. Takie informacje spływają z Chodakowa. W związku z tym pozostaje słuchać nas online. Czy to na telefonie, czy to na komputerze, czy to po prostu w samochodzie, jeżeli macie możliwość połączenia się przez stronkę, czy po prostu wpisania Radio Sochaczew online, wtedy będziemy dostępni bez zakłóceń. 9:55, za moment Ace of Base, PZ, Dom nad Wodą i mnóstwo dobrej muzyki właśnie na 94,9.

0: 18 minut minęło od godziny 10. Przypominamy o awarii prądu w Sochaczewie. Starostwo powiatowe w Sochaczewie informuje, że z powodu prądu mogą pojawić się problemy i opóźnienia związane z obsługą interesantów. No i dziś do około godziny 12 ta awaria może wystąpić. Jeśli Radio Sochaczew, to polecamy online. Tutaj gramy bez zakłóceń. No i trzymamy kciuki za tych, co naprawiają, aby jak najszybciej uporali się z awarią. A w wolnej chwili do kawusi na tusochaczew.pl, między innymi fotogalerie, chociażby z zakończonego w niedzielę WSC Festiwalu.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Oficjalny rekord Polski na najdłuższy kebab wynosi 150 metrów i został ustanowiony 20 sierpnia 2018 roku w Radzyminie przez lokalny bar. U nas nie na rekordy, ale na jakość i smak, moi drodzy. Pasza Kebab, Otopark Wójtówka 2D. Kebab na grubym cieście. Dzisiaj polecamy z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru. Suróweczka jest oczywiście także, pomidor, ogórek, cebula, no i sosy do wyboru na ostro albo łagodnie, wedle preferencji i upodobań, a w zestawie także napój. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 5 minut do godziny 11 nam pozostało. Moi drodzy, był mecz rugbystów wygrany przez naszą drużynę. Było naprawdę fajne show przy ulicy Warszawskiej poprzedzające niedzielny finał WSC Festiwalu. No i rugbyści dali radę, ale nowym trenerem, pierwszym trenerem jest przeszły drugi trener, czyli Tomasz Malesa, który w tym sezonie prowadzi drużynę. Przy okazji spotkałem trenera Macieja Brażuka, który już tym trenerem nie jest, ale koniecznie było zapytanie trenera właśnie o oglądanie tego meczu z zupełnie innej perspektywy.
1: Jak się oglądało mecz, podejrzewam od dawna, z perspektywy trybun, a nie z perspektywy przy samej linii boiska i ławki rezerwowych?
2: Przyznam szczerze, że dziwnie, ale to doświadczenie też jest jakby rozwijające, budujące, z tego też można później wyciągnąć jakieś wnioski. Siedziałem dzisiaj na tej trybunie.
1: Ale nie było krzyków. Nie korciło?
2: Korciło. Starałem się trzymać jakby emocje na wodzy. Ciężko było, udało się. Mam nadzieję, że kolejne mecze będzie już troszeczkę łatwiej. Na pewno dzisiaj gardło było zaciśnięte. Tym bardziej, że obserwowaliśmy no, fajną drużynę, która zaprezentowała kilka przyłożeń i oby teraz rozwijało się to w dobrym kierunku.
0: Pięknie. Trener w nowej roli, znaczy już nie trener, tylko Maciej Brażuk. Ja też się muszę przedstawić, bo ja myślałem cały czas, że trener Maciej Brażuk, że trener to jest pierwsze imię, a tu się okazało, że to jednak była funkcja. Natomiast, moi drodzy, to nie jedyne sportowe informacje, bo o godzinie 11 co prawda usiądzie tutaj Oskar Tomczyk, ale zrobimy wszystko, by dodzwonić się do Julii Błaszczyk, do naszej judoczki, brązowej medalistki Mistrzostw Świata kadetek, która wróciła z Ekwadoru i pewnie gdzieś tam odsypia jeszcze to wszystko, a na dodatek podpowiem wam, ma dzisiaj urodziny. Więc mam nadzieję, że odbierze i przyjmie nasze życzenia. Będziemy próbować po godzinie 11. Także zostańcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
4: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
0: Jest 11, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Wielkie pożegnanie lata w Iłowie już w czwartek. Robert Klatt zdradza szczegóły programu. Nowe zajęcia dla rodziców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tuż po wakacjach. 100 lat Czesława Kowalskiego z Nowych Mostek. Przyłączamy się do życzeń dla jubilata. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Już najbliższy czwartek, wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce imprez disco polo, Robert Klatt, inicjator i główny organizator wydarzenia, zapowiada występy niespotykanych dotychczas duetów.
10: Ten repertuar, który Państwo usłyszycie, to będzie taki fajnie zrobiony, bo to będą takie hity, które powstały w tym ostatnim 15-leciu, ale z drugiej strony też będą wielkie hity, które Państwo znacie, więc no, będzie zespół Top One, który tam Białego Misia i bliska moim myślom, ale też będzie oczywiście Skolin, będzie zespół Boys, będzie zespół Mik, będzie Zenek Martyniuk, Weekend, oczywiście zespół Classic, Czadomen, Miły Pan, Topki, Defis, Jorgus, Kama Sutra, Milano, Łobuzy, Long End Junior i wielu, wielu innych. I też, co będzie bardzo ciekawe, będą fajne duety, które jest tak nie zawsze się zdaje, można usłyszeć je na koncertach, no bo rzadko ci artyści grają wspólnie.
9: Otwarcie bram na teren wielkiego pożegnania lata o godzinie 16:30. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przygotowuje zajęcia, które ruszyć mają tuż po wakacjach. Będą one skierowane tak do rodzin, jak i samych dzieci, wychowawców oraz rodziców. Z myślą o tych ostatnich PCPR przygotowuje specjalną szkołę. To nowość.
11: Będziemy realizować taki nowy cykl właśnie bezpłatnych warsztatów skierowanych do rodziców i opiekunów z naszego powiatu sochaczewskiego. I celem takich spotkań będzie właśnie wzmacnianie kompetencji wychowawczych, budowanie dobrych relacji w rodzinie, czy wspieranie rodziców tak w codziennych wyzwaniach związanych z wychowaniem właśnie dzieci. Planujemy realizować ten program w dwóch edycjach, który będzie dostosowany do wieku dzieci oraz właśnie wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych etapów ich rozwoju.
9: Mówiła psycholog Paulina Ziółkowska z PCPR-u. W planie jest 8 takich spotkań.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Czesław Kowalski z Nowych Mostek skończył 100 lat. Z tej okazji jubilata odwiedzili wójt gminy Sochaczew wraz z gminnym sekretarzem. Pan Czesław poza życzeniami otrzymał od gości kwiaty i pamiątkową tabliczkę. Co ciekawe, jubilat mimo

0: Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
1: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
0: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No, teraz to już prawie ta dwójka z przodu się pojawiła, jeśli chodzi o temperaturę. No prawie, bo na razie 19 kresek na plusie na naszych termometrach zobaczymy, chociaż ta temperatura odczuwalna na poziomie 21. No i pełne słońce dzisiaj, słuchajcie, tak do końca dnia pozostanie. Nic z tym słońcem się nie powinno stać i chmury też nie powinny go przykryć. Ciśnienie wysokie do końca dnia, 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu z prędkością średnio 11 km na godzinę.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry. Tu Radio Sochaczew, jeszcze więcej słonecznej muzyki. No bo słońca naprawdę nie zabraknie, więc jest takie odczucie, jakby rzeczywiście to lato jeszcze trochę z nami pozostało. No co prawda mogło być trochę cieplej, to niektórzy narzekają. Niemniej jednak jest słońce, to z tego należy się zdecydowanie cieszyć. Już za chwilę będziemy próbowali się połączyć także z Julią Błaszczyk. Z nią będzie się łączył Bartek Staniaszek. No i zapytamy, jak wrażenia po ostatnich mistrzostwach w Ekwadorze. No, tutaj brązowy medal, pamiętajmy i jeszcze raz przypomnijmy, a już za chwilę będziemy o tym przypominać także. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. We'll be right back.

0: Tu Radio Sochaczew, a tymczasem dobrze to wiecie, ale warto o tym mówić. Julia Błaszczyk, brązową medalistką Mistrzostw Świata Kadetek, ostatnio pokazała swój charakter oraz umiejętności w Ekwadorze podczas właśnie Mistrzostw Świata. No i tak się składa, że na linii z Bartkiem Staniaszkiem w naszym drugim studiu jest właśnie Julia, z którą już teraz się łączymy. Halo, halo, dzień dobry.
1: O, dzień dobry, cześć, słyszymy się?
2: Tak, słyszymy.
1: Dobra, Julka, słuchaj, jak coś, to nie jesteśmy na żywo, ale rozmawiamy tak, jakby to było na żywo, dobrze?
2: Dobra, dobra.
1: Dobrze, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy po drugiej stronie Julia Błaszczyk, zgadza się? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak.
1: Zawodniczka UKS Orkan Judo Sochaczew też się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
1: I łowianka?
2: Tak.
1: I medalistka, brązowa medalistka Mistrzostw Świata Kadetek. Czy to wszystko jest prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: Dobrze, moja droga, bardzo się cieszę, że znalazłaś chwilę. Po pierwsze, ty mi powiedz jedną ważną rzecz, bo kalendarz mi podpowiada, że dzisiaj możemy ci urodzinowe życzenia złożyć.
2: Tak.
1: To same niesamowite informacje, także wszystkiego najlepszego. Życzę ci, byś odpoczęła na tym urlopie, który przed tobą, no i życzę ci, żebyś jak najczęściej i jak najwięcej takich fantastycznych informacji i sukcesów nam dostarczała, żebyśmy mogli w radiu o tym mówić, dobrze?
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: To samych wspaniałości ci życzę. I powiedz mi, czy ty masz taki zaspany głos, to jakiś jetlag, czy jak ty sobie radzisz po tej zmianie czasu?
2: No, jetlag, bo ja jeszcze w tamtą stronę się przestawiłam pod zawody, a w tą powrotną do Polski to już nie.
1: Czyli odsypiasz jednym słowem?
2: Tak.
1: W porządku. Jak się czułaś przed zawodami? Bo nie dość, że w Ekwadorze, to na drugim końcu świata, to ty czułaś taką medalową dobrą dyspozycję?
2: Ogólnie kwota i mojej przegranej na Mistrzostwach Europy, to ja totalnie mi się zmieniła głowa przed tymi Mistrzostwami Świata i podeszłam do tych zawodów na takim luzie i tylko po prostu chciałam dać siebie takie moje 100%. To, co fabryka dała, to chciałam pokazać na tych zawodach i no, udało się.
1: Bardzo się udało. A powiedz mi, bardzo rozpamiętywałaś ten start w Mistrzostwach Europy, czy to właśnie też cię ukierunkowało tutaj na ten start na Mistrzostwach Świata?
2: No, rozpamiętywałam, wiadomo, było mi strasznie przykro, że przegrałam, bo ja w sumie tam pojechałam jako jedna z faworytek, więc rozpamiętywałam to, że przegrałam, no ale wróciłam potem do Polski, trochę jeszcze popłakałam i wzięłam się dalej za robotę.
1: Zeszło. Jednym słowem, uwolniłaś trochę emocji.
2: Tak.
1: Powiedz mi, bo ty mi napisałaś jedną bardzo ważną rzecz, że ktoś bardzo istotny pod kątem sportowym pełni ważną rolę w twoim życiu i to też jest nie tylko twój medal.
2: No tak, to jest też medal mojego trenera.
1: Trenera Macieja Cichockiego, który tak. Dalej jest trenerem. Rozumiem, tutaj wasze drogi się nie rozchodzą.
2: Nie.
1: Okej, wspaniale. Trenera gorąco pozdrawiamy. Ja tam widziałem strefę kibica w ogóle całkiem niezłą na obozie.
2: Tak, była. Dzieciaki mi kibicowały.
1: No to dobrze, no to wiesz, jesteś fajnym wzorem dla nich wszystkich. Słuchaj, teraz przed tobą zasłużony urlop. Czy twoja głowa i ty w ogóle też potrzebujesz trochę wolnego, trochę odpoczynku?
2: No teraz jadę na wakacje z moimi rodzicami, trochę odpocząć i odetchnąć, ale będę tam trenowała dalej, więc...
1: Rewelacja. Rodzice wspierali, Iłów wspierał, bo widziałem wpisy. Kto jeszcze tak mocno za tobą stał, jeżeli chodzi o ten medal? Bo podejrzewam, że ta grupa wsparcia też jest duża osób, które trzymają za ciebie kciuki.
2: Wszyscy, bardzo dużo osób. Nauczyciele ze szkoły, przyjaciele, znajomi, rodzina, wiadomo, sąsiedzi... No każdy, trenerzy różni, trenerzy kadry narodowej, bardzo dużo osób.
1: To jeszcze zapytam na koniec, a jak atmosfera z dziewczynami na kadrze, tutaj na tym wyjeździe na Mistrzostwa Świata?
2: Fajna, my z moimi dziewczynami jesteśmy bardzo, bardzo zżyte razem. Jesteśmy taką dobrą grupą, trzymamy się razem, więc one się też cieszyły bardzo tym moim sukcesem.
1: No tam kilka sukcesów jeszcze było, prawda?
2: Tak, tak.
1: Wspaniale, dobrze. Nie zawracam ci głowy. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś chwilę. Nawet jeżeli dopiero co wstałaś, bo walczysz z jetlagiem. No i przy najbliższej okazji oczywiście życzenia urodzinowe będą osobiście. Natomiast 100 lat, wszystkiego najlepszego, udanego urlopu i jak najwięcej takich informacji do nas.
2: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, bardzo ci dziękuję. Miłego dnia, hej.
2: Miłego dnia. miłego dnia, do widzenia.
0: To była rozmowa z Julią Błaszczyk z UKS Orkan Judo. Jeszcze raz przypomnimy, brązową medalistką Mistrzostw Świata Kadetek, z którą rozmawiał Bartek Staniaszek. A już za chwilę będziemy mówić o tematach miejskich. Naszym gościem będzie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Tomaszewska, a wśród tematów pojawią się na przykład te dotyczące zbiórki wielkogabarytów. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zostańcie z nami, za chwilę więcej informacji. Będzie także o programie Czyste Powietrze, czy o odbiorze odpadów w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
16: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
17: Gościem audycji jest Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Dzień dobry.
18: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
17: Zaczynamy od ważnego tematu, odbiór śmieci w mieście. Jesteście w trakcie właściwie pewnej zmiany. Kończy się jedna umowa, zacznie kolejna, ale udało się w ostatnim czasie przedłużyć tę ostatnią o 2 miesiące.
18: Rzeczywiście obecnie obowiązująca umowa kończy się z dniem 31 sierpnia tego roku i została rozpisana procedura przetargowa w sprawie wyłonienia wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 września tego roku do końca sierpnia 2029. Procedura ta jest jeszcze niezakończona. W związku z tym, żeby zapewnić mieszkańcom odbiór odpadów za zgodą dotychczasowego operatora, ta umowa obecnie obowiązująca zostaje przedłużona na okres 2 miesięcy. I z tego względu państwo teraz będziecie otrzymywać nowe harmonogramy na miesiąc wrzesień i październik. One są już aktualnie rozwożone przez firmę Partner od poniedziałku w tym tygodniu i do końca tygodnia ta akcja będzie zakończona. Natomiast oczywiście na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Gospodarka Odpadami ten nowy harmonogram na 2 miesiące jest upubliczniony, można się z nim zapoznać.
17: Do czego oczywiście zachęcamy. I tak jak zawsze parę istotnych, kluczowych informacji dla mieszkańców chcemy przypomnieć. Między innymi chcemy przypomnieć o zgłaszaniu przydomowych oczyszczalni ścieków.
18: W związku z licznymi pytaniami mieszkańców chciałabym przypomnieć o obowiązku zgłoszenia przydomowej oczyszczalni, jeżeli ona została wybudowana i na terenie danej nieruchomości, a nie została do nas zgłoszona do urzędu. Taki obowiązek wynika z prawa ochrony środowiska i zachęcamy do dokonywania tych zgłoszeń, gdyż nam to pozwoli na uporządkowanie takich statystycznych danych, które dotyczą terenu miasta. Poza tym prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych i również tych przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym trzeba w przypadku tych instalacji dokonać tych formalności, żeby wszystko było legalnie i wszystko było w porządku. Także zachęcam państwa do zgłaszania się do nas, do Urzędu Miejskiego. My pomagamy te zgłoszenia wypełniać. Mówimy, jakie dokumenty ze sobą należy przynieść, żebyśmy mieli dokumentację, która pozwoli tę instalację do nas zgłosić.
17: Pomagać także przy innym obowiązku, a mam na myśli obowiązek zgłaszania wymiany źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku.
18: Jakiś czas temu państwo się do nas zgłaszaliście lub sami żeście dokonywali zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W tej chwili w przypadku zmiany źródła ciepła na danej nieruchomości również jest obowiązek zgłoszenia tej zmiany i też państwa zachęcamy do zgłaszania się w przypadku wątpliwości do nas, do urzędu. Pomagamy te deklaracje wypełniać, a następnie wprowadzamy je do centralnej ewidencji. Też to jest konieczne, jest taki obowiązek, więc prosimy o przestrzeganie tych przepisów prawa i zapraszamy do urzędu w tej sprawie.
17: Kolejna rzecz, kolejny temat już może nie jest obowiązkiem, natomiast jest bardzo ważny. Sukcesywnie ubywa z terenu naszego miasta materiałów zawierających azbest i cały czas prosicie mieszkańców zainteresowanych usunięciem takich materiałów o to, żeby się do was zgłaszali.
18: No z naszych wyliczeń na terenie miasta jest jeszcze kilkaset ton eternitu. Prosimy mieszkańców, którzy są zainteresowani, aby w danym roku został ten eternit od nich zabrany, o zgłaszanie się do nas do urzędu i my wówczas w oparciu o te wnioski przygotowujemy nasz wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wcześniejsze złożenie wniosku jest o tyle właśnie dla nas pomocne, że mamy możliwość uzyskania informacji dzięki tym wnioskom, jakie jest zapotrzebowanie na tę usługę i ile my musimy zabezpieczyć środków z budżetu miasta, a również o jaką kwotę możemy się ubiegać z wojewódzkiego funduszu. W związku z tym prosimy, aby osoby zainteresowane zgłaszały się do nas wcześniej, gdyż my też musimy ten wniosek swój do Wojewódzkiego Funduszu przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem i dlatego też może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie za późno i w danym roku już się nie załapie, jeżeli mogę tak powiedzieć, trochę językiem potocznym, na zabranie tego eternitu w danym roku. I to, że ktoś złoży wniosek, że jest zainteresowany na przykład zabraniem eternitu w roku kolejnym, czyli na przykład w roku 2027, absolutnie nie zobliguje do tego, że ten eternit musi być zabrany. Mm-hmm. Można w razie czego zrezygnować, bo są różne sytuacje, na przykład eternit jest na dachu, nie zostanie zdjęty, bo nie ma firmy, bo brakuje środków finansowych. No różne są sytuacje życiowe. Oczywiście my wiemy wtedy, że ten eternit jest na tej posesji, w jakim zakresie jest oczekiwana pomoc od miasta, natomiast no, nie wiąże to wprost właściciela nieruchomości co do dokonania tej, wykonania tej usługi. Także zachęcamy, aby z wyprzedzeniem się do nas zgłaszać w tym temacie.
19: Dobrze, jeszcze wspomnijmy o pewnych zmianach, jakie od 20 lipca obowiązują w programie Czyste Powietrze.
18: Jest to kontynuacja obowiązującego 2018 roku programu Czyste Powietrze, programu, który dotyczy dofinansowania dla właścicieli nieruchomości w zakresie wymiany nieefektywnego źródła ciepła, a również działań możliwych działań termomodernizacyjnych, które można w danym budynku wykonać. Jest to kolejna oczywiście edycja tego programu. Program przez ten okres od 2018 roku no, wielokrotnie się już zmieniał. No, takie najpoważniejsze zmiany to są takie, że skrócony został okres bycia właścicielem danej nieruchomości, jeżeli ona została nabyta lub przekazana na przykład w formie darowizny. To osoba, która się obiega o dofinansowanie, musi być współwłaścicielem w co najmniej 50% i okres posiadania tej nieruchomości skrócony został z 3 lat do 1 roku. Natomiast osoby, które dziedziczą daną nieruchomość, jakby tego okresu takiego karencyjnego, nazwijmy to w ten sposób, nie mają, więc można, o takie osoby mogą się od razu ubiegać o dofinansowanie. Wymóg jest audytu, wykonania audytu energetycznego i na zakończenie działań wykonanych w danej nieruchomości przedstawienia świadectwa energetycznego. Jest to też dokument potrzebny do rozliczenia przyznanej dotacji. Jedna ze zmian, która też dotyczy tej nowej edycji, to jest wydłużony okres realizacji tej umowy z funduszem do pół roku, do 180 dni, a był krótszy okres. W związku z tym no, są takie powiedzmy zmiany kosmetyczne, no, ale są jakby zmiany korzystne dla beneficjenta. Chciałam poinformować, że cały czas w Urzędzie Miejskim funkcjonuje punkt konsultacyjny Czyste Powietrze, gdzie my udzielamy informacji, udzielamy w większości przypadków pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie, a również potem przy rozliczeniu inwestycji. Tylko w szczególnych przypadkach nie mamy możliwości pomocy i wtedy kierujemy taką osobę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
19: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem była Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
18: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
20: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Ja się

0: lubimy grać takie słoneczne hity. The Magic Key w Radio Sochacze w 20 minut do 12, ale lubimy was także informować o tym, co bardzo ważne i o tym, co najbardziej istotne z ostatniej chwili. Wypadek w Brochocinie w gminie Brochów. Tam zderzyły się dwa samochody na drodze wojewódzkiej 705. Podróżowały nimi wyłącznie kierujący. Jednej osobie udzielana jest pierwsza pomoc na miejscu, zastępy straży pożarnej, na miejscu również policja. No i ważna informacja dla kierowców. Droga jest w tamtym miejscu zablokowana w obydwu kierunkach, a więc droga wojewódzka 705, miejscowość Brochocin, teren gminy Brochów, tamtędy aktualnie macie kłopoty z przejazdem. Oprócz ważnych informacji, także te dotyczące prądu, to informujecie nas o nich. Sochacze bez prądu, to dobrze wiemy. Raz prąd jest, innym razem nie ma. No i skontaktowaliśmy się w tej sprawie z PGE. Oni rzeczywiście pracują nad tym, żeby ten prąd przywrócić do 12, jak informują na swojej stronie internetowej. Mamy wszyscy nadzieję, że tak się stanie. To są jeszcze kwestie ostatnich nawałnic, ostatniej sobotniej wichury, takie poburzowe awarie i ich usuwanie. W związku z tym właśnie brak prądu występuje. No, o szczegółach piszemy dla was również na tusochacze.pl.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Niektórzy, słyszą, tam szli z garem, co ma wprost powiązanie z tym, o czym teraz będziemy mówić.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Bar Brothers Gregory, czynny do 19:00. A jeśli chodzi o to, co proponują w ramach dania dnia, to możecie u nich zamówić na przykład zupę gulaszową, udko pieczone, ziemniaki oraz buraczki na ciepło. W ofercie także smażony morszczuk czy pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie, oraz zapraszają również na sernik domowy.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Dawid Kwiatkowski. Pali się niebo. Informujecie nas o brakach prądu w Sochaczewie cały czas, które przekładają się również na przykład na niedziałającą sygnalizację świetną, na przykład na Alei 600-lecia czy Warszawski, tam spory ruch. No i PGE informuje, przypomina, że z tymi wszystkimi awariami mają się uporać właściwie do 12, czyli już za kilka chwil ma ich nie być, a więc trzymamy za słowo, no i mamy nadzieję, że tak się stanie. Niemniej jednak rzeczywiście pracują aktualnie nad tym, żeby ten prąd wrócił wszystkim tym, którym ma wrócić. Już za kilka chwil, punktualnie o 12 w samo południe, najnowsze porcje wiadomości z Sochaczewa i okolic.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama. Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga, nowo. Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl. Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę. Ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę. Ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę. Ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
0: Tu Radio Sochaczew w samo południe.
10: Zaczynamy od wypadku w Brochocinie. Jedna osoba została poszkodowana. Przerwy w dostawie prądu na terenie Sochaczewa. PGE usuwa usterki po burzy. W tym serwisie będzie też o mazowieckim konkursie dla najlepszych nauczycieli. Czekają nagrody pieniężne. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. W Brochocinie na drodze wojewódzkiej numer 705 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Podróżowali nimi wyłącznie kierowcy. Jeden z nich został poszkodowany. Trwa akcja ratunkowa. I zmieniamy temat. Dziś od rana mieszkańcy wielu ulic w Sochaczewie nie mają prądu. Jak informuje PGE, trwa usuwanie licznych awarii, jakie wystąpiły po burzy w naszym mieście. Prąd wyłączany jest obwodowo na czas usunięcia usterek. Sytuacja ma charakter przejściowy i niedługo wszystko powinno wrócić do normy.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Władze regionu po raz piąty nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów, nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.
11: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę, dlatego że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
10: Mówiła członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Nie ma światełka w tunelu, jeśli chodzi o budowę placu zabaw w Parku Bajka w Błoniu. Miejsce miało doczekać się gruntownej modernizacji, ale się nie udało, mówi burmistrz Błonia Zenon Reszka.
12: No tutaj są utrudnienia dalej. Niewiele na ten temat mogę powiedzieć, dlatego że jesteśmy w sporze z wykonawcą tej inwestycji. Nie wiem, jak to się zakończy. Bezsporne jest to, że wykonawca opuścił teren budowy, nie dokończył inwestycji. Oczywiście przedstawia swoje powody. Ten spór jest nierozstrzygnięty, dlatego też więcej nie na ten temat nie za bardzo mogę powiedzieć. Natomiast przygotowujemy w tej chwili przetarg drugi na dokończenie tej inwestycji. Została do wykonania jeszcze nawierzchnia.
10: Teraz ważna informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ruszają wypłaty dodatkowych świadczeń. Tak zwana 14. emerytura wyniesie w tym roku blisko 2000 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.
13: 14. emerytura trafi do osób uprawnionych wraz z podstawowym świadczeniem. Wypłaty rozpoczną się 1 września. Kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe świadczenie 1 października. Co ważne, seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Od dodatkowego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierze składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty.
10: Mówił Wojciech Ściwiarski, rzecznik mazowieckiego ZUS-u.
14: Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław

0: W bliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
1: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
0: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: To, co na pewno nas dzisiaj cieszy w pogodzie, to słońce, słonecznie do końca dnia i to takie słońce, które jest niczym nie zmącone, nie przykryte chmurami. 20 stopni Celsjusza na plusie, to jeśli chodzi o temperaturę aktualnie, po 12 tak będzie, odczuwalne na poziomie 22, a dzisiaj najcieplej do 22 właśnie, to wtedy na naszych termometrach między 15 a 16 się dokładnie tyle pojawi. Ciśnienie do końca dnia wysokie, 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany powie z zachodu, z prędkością 11 km na godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 6 minut po 12, ja przypomnę, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Patrycja, Luiza oraz Ludwik. Pozdrawiamy Was serdecznie, jeśli to właśnie Wy jesteście solenizantami, jeśli to wy dzisiaj świętujecie. No to udanego świętowania w takim razie życzymy. Radio Słuchacza, jeszcze więcej słonecznej muzyki. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Tiesto, Hot Honey w Hicie dnia w Radiu Sochaczew, a na wokalu córka Bruce'a Springsteena, czyli Alana.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing. Dobrze jest posłuchać tego kawałka. Tu radio słuchacze w 19 minut po 12. A tymczasem jeszcze kurz nie opadł po obłoce festiwalu, a już w programie kolejne wydarzenia, kolejna impreza. Już najbliższy czwartek, wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Co właśnie tam się wydarzy? No, przede wszystkim wydarzy się dużo muzycznych koncertów i to takich duetów. Na pewno wystąpią Classic, Boys, Skolim, Mick, Zenon Martyniuk, Quickend, Chodomen, Miły Pan, Ines, Topki, Defis, Jorgus, Topless, Ekstazy, Top One, Milano, Łobuzy i wiele, wiele innych, których tutaj nie wymienię, bo wymieniałbym naprawdę długo. O szczegółach piszemy również dla was na tusłuchacze.pl, także kto z was zainteresowany, no to otwarcie bram już o 16.30 w najbliższy czwartek. No, jeśli to jest właśnie wydarzenie, które was interesuje, to na naszym portalu znajdziecie pełen program.
1: Gra dla was Radio Sochacze 94,9 FM. Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Meredith Brooks w Radiu Sochaczew Muzycznie, a tymczasem sprawdzam, co takiego w najbliższym czasie wydarzy się w Sochaczewie okolicach. No i na przykład w najbliższy weekend możecie wybrać się do Żelazowej Woli, ale ktoś z was za kilka chwil wybierze się tam z naszymi biletami od Radia Sochaczew. Kto jest z was zainteresowany niedzielnym koncertem? Dodam, że wystąpi Atom String Quartet, którzy piszą o sobie nie bez racji, że to jest jeden z najbardziej intrygujących kwartetów smyczkowych na świecie, no bo oni poruszają się pomiędzy wieloma gatunkami, od klasyki, dzieł współczesnych, poprzez jazz, aż do inspiracji folkowych. No i właśnie tego typu koncert już najbliższą niedzielę będzie można zobaczyć w domu urodzenia Fryderyka Chopina na Żelazowej Woli właśnie, a my tam kogoś z was wyślemy, podwójne bilety do zgarnięcia właśnie w tym momencie, 46 863 22 22 46 863 22 22. Dzwonicie do Radia Sochaczy pod ten numer i bierzecie udział w naszej zabawie, a w rezultacie, jeśli wygracie, odpowiecie poprawnie na pytanie, to także wybieracie się do Żelazowej Woli. Brzmi jak bardzo dobry pomysł na spędzenie tego niedzielnego czasu. Dodać należy, że ten koncert rozpocznie się o 19:00, a więc taki wieczór z klasyką, trochę z jazzem, w pięknych okolicznościach, no bo to wszystko w parku w Żelazowej Woli przy scenie letniej. To brzmi jak naprawdę bardzo dobry pomysł na spędzenie tego czasu. Bardzo fajny, fajna wycieczka i fajny koncert. Kto z was jest zainteresowany, to czekam na wasze telefony. 46 863 22 22 46 863 22 22.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Cioteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: BTS o tym, że lubią pływać i nurkować. No tak między innymi, o tym ten kawałek. Słuchajcie, już za 8 minut, punktualnie o 13 będą najnowsze wiadomości z Starczewa i okolic, a w nich między innymi o jubileuszu zespołu Patria, bo jak wiemy, szykują się niespodzianki. Co to takiego będzie i jakiego rodzaju niespodzianki, o tym za chwilę. A za chwilę także o nowo wybudowanym przedszkolu i żłobku w Kątach, które rozpocznie działalność. Na jakich zasadach, kiedy to nastąpi, o tym już za kilka chwil na 94,9 FM.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A do 13 jeszcze taki letniaczek, przed chwilą letniaczek po angielsku, a teraz ten wersji polskiej, Gibbs i Go for Money, ostatni dzień lata.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Z Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek łaciaty 135 gramów, mlek pole 3,49 za sztukę, ser Berliso 200 gramów, cot 2,49 za sztukę, ser topiony, plastry, różne smaki 130 gramów, Lactima 4,09 za sztukę, ser żółty Gouda z wiejskiego dworku 24,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
13: Na zegarach mamy 13:00, czas sprawdzić, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
14: Nowo wybudowane przedszkole i żłobek w Kątach za chwilę rozpocznie działalność. Rodzice i dzieci zaproszeni na dni adaptacyjne. Przypominamy o zapisach na rodziny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To już ostatnie dni. W tym serwisie będzie też o jubileuszu zespołu Patria. Szykują się niespodzianki. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. 1 września swoją działalność rozpoczynają przedszkole i żłobek w Kątach. Przedtem maluchy i ich rodzice zaproszeni są na dni adaptacyjne. To dobra okazja, żeby zobaczyć placówkę i zapoznać się z kadrą, mówi Aldona Kamińska, dyrektor gminnego zespołu administracyjnego w Sochaczewie.
15: Zapraszamy na dni adaptacyjne 27 i 29 do 13. Te dni adaptacyjne będą troszeczkę inne, bo zazwyczaj dni adaptacyjne są dla dzieci najmłodszych. Natomiast my, ponieważ otwieramy przedszkole i żłobek pierwszy raz w gminie, jest to nasze takie ukochane dziecko, więc zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Od 3-latka do 6-latka w przedszkolu i młodsze dzieci też z rodzicami zapraszamy do żłobka, żeby po prostu można było wtedy dni obejrzeć placówkę, zapoznać się z kadrą, pobawić się z dziećmi w tych salach i na własne oczy przekonać się, że jest to piękna inwestycja gminna.
14: Przypominamy, że już tylko do 27 sierpnia można zapisać się na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 5 września. Zapisani uczestnicy mogą liczyć na otrzymanie pakietów startowych. A jak przebiegać będzie rajd, wyjaśnia jego pomysłodawca, poseł Maciej Małecki.
16: Wystartujemy w tym roku rajdem z Placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny. Ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy jubileuszowy, bo edycja 25 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie.
14: Mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Grupa prowadzona z powodzeniem przez CK przez Arkadiusza Mamcarza kończy 10 lat. Z tej okazji szykowane są specjalne uroczystości z niespodzianką.
17: Będzie mnóstwo atrakcji. Przygotowujemy dla Państwa również nie tylko piosenki patriotyczne, ale będą piosenki żołnierskie, a z tym również będzie związana osoba, która nas odwiedzi gościnnie. Dlatego uważam, że warto przyjść na ten wspaniały koncert. Mam nadzieję, że Państwo coś dla siebie w tym koncercie znajdą, będą z nami wspólnie śpiewać te piosenki, bo na pewno Państwo te piosenki znają, a tą osobę, która nas odwiedzi, też.
14: Mówił Arkadiusz Mamcarz. Jubileuszowe wydarzenie odbędzie się na jesieni w sali widowiskowej SCK w Chodakowie.
18: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
22: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Dzisiaj, 25 sierpnia, obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Warto sprawdzać pochodzenie kupowanych produktów i wspierać krajowy przemysł rolników i rodzimych producentów żywności. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
23: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
22: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza osłona programu CPN.

0: A rok szkolny rocznie się dokładnie za tydzień.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Teraz przenosimy się do Australii. No muzycznie przynajmniej. Midnight Oil, Birds Are Burning. Na początek 13. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Gdzie?
1: A wiecie, gdzie możecie się wybrać już w najbliższy czwartek? No, możecie pójść, pojechać na wielkie pożegnanie lata w Iłowie. A tak się składa, słuchajcie, że mam tutaj przed sobą podwójny bilet na to wydarzenie. Tak jest, przyfrunął do mnie, więc jeszcze dzisiaj jest szansa, żeby w Radiu Słuchaczy w taką właśnie wejściówkę wygrać i zabrać kogo tylko chcecie. Kto chciałby się włączyć do naszej zabawy, no to telefon do Radia Słuchaczy doskonale znacie, ale ja go przypomnę, tak dla formalności. 46 863 22 22 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Marta.
1: Cześć, czy ty jesteś zainteresowana właśnie tą wejściówką?
2: Oczywiście.
1: To żeby nie było tak prosto, bo ja oczywiście bardzo chciałbym ci ją od razu dać, ale wiesz, jakieś takie pytanie, tak dla formalności. Powiedz mi, dlaczego to właśnie ty powinnaś pójść na wielkie pożegnanie lata w Iłowie?
2: Dlatego powinnam pójść na wielkie pożegnanie lata w Iłowie, gdyż to jest bardzo wspaniała impreza, na której byłam już 25 razy, teraz będzie 26 raz.
1: O proszę.
2: Już jeździ ze mną moja córka, także to jest największy powód, żeby ciągłość zachować.
1: No to super, to jest dobry powód. Ja tak się czuję przekonany. A masz ulubionego artystę, wykonawcę?
2: No oczywiście Skolim.
1: Skolim, czyli jednak najbardziej król Latino, na niego
2: tak
1: czekasz. Czyli tak. Rozumiem, że zabierzesz córkę ze sobą.
2: Tak, tak.
1: No to niniejszym trafia do was podwójne zaproszenie, podwójny bilet i mamy nadzieję, że będziecie się bawić szampańsko.
2: Na pewno. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie prowadzącego.
1: Bardzo dziękuję, ty się ze mną nie rozłączaj i poza anteną powiem ci, jak właśnie ten bilet uzyskać.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew. Reklama.
4: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Grupa September w głośnikach w Radiu Słuchaczy, jeszcze więcej słonecznej muzyki. Gramy te sprawdzone wakacyjne, letnie przeboje, ale także mamy nowości. I tak się składa, słuchajcie, że ostatnio hitem w mediach społecznościowych. Czy nie wejdziecie na TikToka, czy na Instagrama, jest jedna piosenka, jest jeden kawałek. Raper pochodzący z Manchesteru, znany jako Aich, wydał numer Ring My Bell, czyli uderz w dzwon, tak na tłumaczenie. No i przy tym pojawiła się też ciekawa akcja promocyjna, no bo sam artysta schował na terenie Manchesteru, skąd pochodzi właśnie pewien dzwon, no i wymyślił sobie, że osoba, która pierwsza znajdzie właśnie ten dzwon, wygra 5000 funtów brytyjskich. Okazuje się, że bardzo szybko to się udało zrobić, no a ta akcja promocyjna razem z tą piosenką to kolejne wyświetlenia właśnie na TikToku czy na Instagramie zgarnia właśnie w tym momencie. No to gramy go również i my na 94 i 9 FM.
1: To jest nowość w Radiu Słuchaczy.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

za kilka chwil w Radio Słuchacz będzie 14. Wtedy też najważniejsze wiadomości z Sołaczewa i okolicy, ale także te z kraju i ze świata, a w nich m.in. o przełomie w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. O tym już za chwilę. Za chwilę także m.in. o imprezach takich na terenie Polski, gdzie będzie można spróbować takich polskich, prawdziwych smaków. A że dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, no to tym bardziej temat aktualny. Już za chwilę te najnowsze wiadomości punktualnie o 14 zostańcie z nami. Ale żebyście nie zostali bez muzyki, no to do 14 zagra nam jeszcze ten duet energetyczny. Wiktor Dyduła, Kasia Zienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie.

0: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Symfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września – referendum w gminie Sochaczew.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 14.
10: Rusza przebudowa ulicy Kolejowej w Sochaczewie. To nie jedyne dobre informacje w sprawie lokalnych dróg. W tym serwisie zaglądamy do gminy Brochów. Wójt Piotr Szymański zaprasza na potańcówkę. Będzie też o zbiórce elektroodpadów, z której dochód wesprze rehabilitację Antosia Wysockiego. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Ratusz rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Kolejowej. Samorząd zakładał, że inwestycja pochłonie ponad 2,5 miliona złotych. Tymczasem wykonawca wycenił ją na 1 300 tysięcy złotych. 60% tej kwoty będzie stanowić dotacja z samorządu województwa mazowieckiego. Jak mówi burmistrz Daniel Janiak, to nie jedyne dobre wieści odnośnie inwestycji drogowych w naszym mieście.
11: Tak, jest wybrany wykonawca, firma Starbuck. Czekamy już na jak najszybsze działania na podstawie wyłonionego wykonawcy i umowy. Mogę powiedzieć, że też są dobre wieści dla mieszkańców ulicy Wyszogrodzkiej do Ronda, bo też udało się pozyskać środki na projekt. Tam musimy najpierw przygotować dokumentację projektową, a następnie chcemy zrealizować to, żeby to była ciągłość i tak, żeby to było jak najbardziej kompleksowe i wygodne, więc planujemy inwestycje po dwóch stronach kolei wąskotorowej, ale dzisiaj nawet miałem taką rozmowę z mieszkańcem do Placu Kościuszki, że mówi, 30 lat czekał na tę informację i cieszę się, że jako burmistrz też dotrzymałem słowa i ulica Kolejowa będzie naprawiona, będzie taka, jaką my mieszkańcy oczekiwali od wielu, wielu lat.
10: Pokryta trylinką, Kolejowa stanie się nowoczesną, bezpieczną, asfaltową ulicą. Prace rozpoczną się już w tym roku, a zakończą w przyszłym.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Było powitanie lata w Brochowie, będzie i pożegnanie. Wójt Piotr Szymański zaprasza do wspólnej zabawy w programie Muzyka na żywo i coś na ząb.
12: W piątek o godzinie 18, 28 sierpnia serdecznie zapraszam na zakończenie lata całej rodziny. Będzie potańcówka w Brochowie. Wspaniała zabawa, gry i zabawy dla dzieci, wspaniałe jedzenie, grill. Będę grillował, będę serwował. Serdecznie zapraszamy. Będzie grał zespół Speed.
10: Do charytatywnej zbiórki elektroodpadów prowadzonej na rzecz rehabilitacji 6-letniego Antosia Wysockiego dołączają gminy Rybno i Brochów. Tym samym w inicjatywę zaangażowały się już wszystkie samorządy powiatu sochaczewskiego, które organizują zbiórki na swoim terenie. Dochód z recyklingu zebranych urządzeń zostanie przekazany w formie darowizny na wsparcie rehabilitacji chłopca.
13: To bardzo prosta forma pomocy. Wystarczy przekazać niepotrzebny sprzęt, który zalega w naszych domach, garażach czy pomieszczeniach gospodarczych. To, co dla nas jest już niepotrzebne, może stać się cegiełką w walce Antosia o większą sprawność i samodzielność.
10: Mówił wójt Damian Jaworski. Zużyty sprzęt można oddawać w określonych godzinach na terenie szkoły w Rybnie oraz na terenie OSP Wólka Smolana w gminie Brochów. Nadal trwa też zbiórka elektroodpadów w gminie Młodzieszyn i Teresin.
14: Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą.

0: czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dużo słońca w całym mieście, można by zaśpiewać. Nie tylko mieście zresztą. W Sochaczewie i okolicach słońce cały czas z nami pozostaje. Na termometrach 22-23 stopnie Celsjusza. W takich widełkach ta temperatura dzisiaj oscyluje. To jest najcieplejszy moment dnia. Zdecydowanie. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany powieje ze wschodu. Z taką właśnie prędkością maksymalnie może powiedzieć prędkością 23 km na godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: A tymczasem na tusochaczew.pl czytam o panu Czesławie z Nowych Mostek, który skończył 100 lat. Nadal sprawnie kieruje swoim skuterem. Cieszy się dobrym zdrowiem, a więc pana Czesława bardzo serdecznie pozdrawiam, a jeśli chcecie jego historię przeczytać, no to właśnie na tusochaczew.pl ją znajdziecie. Wchodźcie i sprawdzajcie. Jeszcze więcej słonecznej muzyki, na przykład grupa Rembrandt na początek 14. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Ready, aim and fire, gun.

0: Move into the Sun, czyli Hugel, jego hit właśnie tego lata. Myślę, że mogę śmiało to powiedzieć. Słuchajcie, za nami pewne wydarzenie, które jest jednym z największych tego typu wydarzeń, o którym wam mówiliśmy, czyli Puchar Wisły, w ramach którego do złowienia były sumy, klenie, bolenie. No, generalnie to działo się, a to wszystko w Wyszogrodzie w minioną sobotę. Jak wyglądały te zawody? Otóż nad wodą stawiło się 82 zawodników, którzy nad Wisłę przyjechali z różnych zakątków Polski. No i również byliśmy tam także i my. Kto z was chce zobaczyć, jak wyglądały właśnie osiągnięcia? Bo na przykład pojawił się najdłuższy sum, najdłuższy boleń, najdłuższy szczupak, jaś, kleń czy okoń razem z osobami, które właśnie te ryby złowiły. O tym piszemy szerzej na tusłuchacze.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: Gimme, gimme, gimme. Wy też możecie na przykład powiedzieć gimme, gimme, gimme bilety na letnią scenę w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Jeśli tak powiecie, no to co ja będę musiał zrobić? To ja będę musiał wam dać w takim wypadku. Już w tym momencie kolejna szansa. Już w najbliższą niedzielę o 19 wystąpi Atom String Quartet. No i podwójna wejściówka właśnie do domu urodzenia Fryderyka Chopina już teraz może powędrować do was. Co trzeba zrobić? Otóż należy do nas zadzwonić. Radio Sochaczew i nasz numer telefonu 46 863 22 22. W tym momencie aktywny, w tym momencie otwieramy linię 46 863 22 22. Kto zainteresowany podwójnymi biletami do Żelazowej Woli na ten wyjątkowy jazzowy koncert, ten telefonuje właśnie w tym momencie. I w tym momencie mamy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Krzysztof.
0: Cześć, rozumiem, że w sprawie Żelazowej Woli do nas telefonujesz.
1: Tak.
0: Dobrze, to powiedz mi jeszcze, żeby tutaj stało się zadość, kogo planujesz zabrać na ten koncert, skoro to podwójna wejściówka?
1: A no, żonę chcę zabrać.
0: Okej, okay, a takie klimaty jazzowe to jest coś, czego słuchacie na co dzień? Wybieracie się na koncerty, czy to będzie taka wyjątkowa okazja?
1: No to będzie raczej okazja właśnie, bo tak nie byliśmy raczej na takim koncercie.
0: Rozumiem, a na tej letniej scenie w Żelazowej Woli?
1: No nie, jeszcze.
0: Jeszcze się nie zdarzyło.
1: No, super, jeszcze nie.
0: Super, no to w takim razie oznajmiam ci, że już teraz się zdarzy. Podwójny bilet jest twój.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrawiamy również, a ty się ze mną nie rozłączaj.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Już za 10 minut będzie 15, to także najnowsze wiadomości z Saaczewa i okolic. W nich m.in. zaproszenie na pewne wydarzenia, ale nie tylko, o tym, co już było i o tym, co będzie. A propos tych wydarzeń w powiecie saaczewskim będziemy mówić.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
1: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
2: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
3: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
2: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
3: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
2: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
3: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Słuchacie Radia Sochaczew, jest 15.
9: Ratusz podsumowuje drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad, jaki miał miejsce w Sochaczewie. Ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Ruszają prace drogowe w okolicach Kurdwanowa. W tym serwisie mamy też ciekawostkę natury kulinarnej. Sprawdzamy, z czym najlepiej komponuje się miód. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Ratusz podsumowuje drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad, jaki w ostatni weekend miał miejsce w Sochaczewie. Do naszego miasta przyjechało 80 młodych osób, aby wziąć udział w edukacyjnych warsztatach, a przede wszystkim wymienić się pomysłami i zintegrować. Młodzież bawiła się przy tym na WSC festiwalu. Kulminacyjnym punktem zlotu była niedzielna debata ekspercka, w której wziął udział m.in. Piotr Wasilewski, przedstawiciel prezydenta RP w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Sucha. Rusza rozbudowa drogi gminnej. Prace będą prowadzone na kilometrowym odcinku od miejscowości Różanów w stronę kościoła w Kurdwanowie. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
10: Tam chcemy, żeby ta droga, ta jezdnia tej drogi była poszerzona. Widzimy po poboczach, że są dość intensywnie wyjeżdżone, a więc tych manewrów wymijania jest sporo i brakuje jezdni. Dlatego wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, żeby tą drogę przebudować, poszerzyć jej jezdnię. Też wiemy, że ta dotychczasowa jezdnia jest zdegradowana, więc tam nastąpi poszerzenie jezdni. Nowe pobocza zostaną dobudowane. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Będą maszyny, będą pracownicy. Proszę ostrożnie przejeżdżać. Przez większość czasu ta droga będzie mimo robót przejezdna. Może być taki moment, kiedy będzie na przykład zalewany asfalt i wtedy na jakiś czas będzie zamknięta.
9: Prace mają potrwać około 2 tygodni. I jeszcze ciekawostka natury kulinarnej. Miód idealnie sprawdza się jako dodatek do różnych potraw, przede wszystkim deserów, przekąsek i sosów do mięs. Jest kilka produktów, z którymi lubi się szczególnie. Te połączenia warto wypróbować, zachęca lokalna restauratorka Katarzyna Siekierska.
11: Miód i musztarda. Świetna marynata również do kurczaka, nie tylko do sałatek, albo jako właśnie baza dressingu do sałatki. Miód i ser kozi. Tutaj świetnie się komponuje słodycz miodu, która pięknie równoważy słony smak sera. Miód i orzechy. To też w sumie chyba dosyć znane połączenie, takie klasyczne do deski serów. Miód i tymianek. To jest świetne zioło, fantastyczne do właśnie pieczonej marchewki, do dyni, która się niedługo pojawi, czy w ogóle do innych warzyw. I jedno z moich takich ulubionych połączeń to miód i chili, ponieważ najpierw czujemy słodycz, a po chwili dopiero pojawia się ta pikantność. Jest to świetne do kurczaka, do pizzy, do pieczonych warzyw.
9: Miód ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Wspiera odporność organizmu, łagodzi kaszel i infekcje gardła.
12: Nie było zaniedbań miasta. Na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię. Nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
13: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
12: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne.

0: Beskidzkie, ryża, luzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Już po 15, także kto na przykład odlicza do tego, aż wyjdzie z pracy, to już blisko, bliziutko, bliziuteńko. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Pozdrawiamy tych, którzy tę polską żywność produkują. Jak najbardziej to jest dobry czas, żeby mówić na przykład o dożynkach. I na te będziemy zapraszać w Radiu Sochaczew już w tej godzinie. Więcej szczegółów na ten temat. Wanda i Banda, Kochaj Mnie Miły, na początek 15, za chwilę Numers i Daria Zawiałow. No to muzycznie dla was mamy. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Daria Zawiał w Radiu Sochaczew, a ja przeglądam portal tusochaczew.pl i zakładkę co, gdzie, kiedy. No i sprawdzam, co takiego w najbliższym czasie się wydarzy. O wielkim pożegnaniu lata w Iłowie wiecie, o tym mówimy, o potańcówce w Brochowie, to już w piątek, kinoletnie na targowisku w Sochaczewie w najbliższą sobotę. W sobotę także tańce w Światowym Amfiteatrze, a w niedzielę z kolei okno sztuki w Parku Chopina czy dożynki gminy Teresin. To jeśli chodzi o najbliższy tydzień, warto także przypomnieć o dożynkach w Błoniu, te również w niedzielę, a jeśli chodzi o niedzielne koncerty, to może warto się wybrać do Bazyliki w Brochowie, tam letnie koncerty chopinowskie cały czas trwają. Także widzicie, a propos tych wydarzeń, dużo jeszcze przed nami. O szczegółach przeczytać na tusochaczew.pl w zakładce co, gdzie, kiedy. Tam macie pełną listę tychże wydarzeń.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
9: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
16: Reklama.

0: No to sprawdźmy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: W tym momencie korek tworzy się na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa, czyli przed rondem braci Garczyńskich. Tam trochę czasu stracicie. W odwrotnym kierunku, czyli 50 w stronę Żyrardowa, nie macie większych kłopotów. No chyba, że okolice ronda w Wiskitkach, tam delikatne utrudnienia również się mogą pojawiać. Ale wracamy do centrum Sochaczewa. Tutaj zwłaszcza skrzyżowanie Warszawskiej z Traugutta, czy z Aleją 600-lecia i Piłsudskiego może być takim najbardziej newralgicznym momentem. No i Aleja 600-lecia w tym momencie w okolicach Pokoju Polnej, czy supermarketu, a także skrzyżowania w Trojanowie. To są takie miejsca, na które warto uważać, bo tam ten ruch jest w miarę intensywny. Może to nie są duże korki, ale miejscami możecie na pewno zwolnić. 92 w stronę Łowicza, to dla Was sprawdzam. Bez problemów tak naprawdę na tej trasie większych kłopotów nie macie. 92 w stronę Warszawy, tutaj w okolicach Topołowej zwalniacie. Tam drobne utrudnienia z tego, co widzę. Później w Błoniu czy w Święcicach. Oprócz tego 50 w stronę Wyszogrodu, bez kłopotów. No, na pewno zwolnicie przed rondem w Różkach Janowie, tam delikatne utrudnienia się pojawiają w tym momencie. 705 w stronę Skierniewic, tu uważajcie klasycznie na przejazd kolejowy w Zakrzewie, czy na Nową Suchą, bo tam na pewno trochę czasu stracicie na światłach. 705 w stronę Brochowa w tym momencie, czyli odwrotnie. Tam większych kłopotów aktualnie nie stwierdzamy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
13: Siemanko, tutaj Trips, pozdrawiam słuchaczy Radia Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: J-Lo!

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Jest punktualnie 16 w Radiu Sochaczew. Pora zatem na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
8: Wielkie pożegnanie lata w Iłowie już w czwartek. Robert Klatt zdradza szczegóły programu. Nowe zajęcia dla rodziców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tuż po wakacjach. 100 lat Czesława Kowalskiego z Nowych Mostek. Przyłączamy się do życzeń dla jubilata. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już w najbliższy czwartek wielkie pożegnanie lata w Iłowie, jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce imprez disco polo. Robert Klatt, inicjator i główny organizator wydarzenia, zapowiada występy niespotykanych dotychczas duetów.
9: Ten repertuar, który Państwo usłyszycie, to będzie taki fajnie zrobiony, bo to będą takie hity, które powstały w tym ostatnim 15-leciu, ale z drugiej strony też będą wielkie hity, które Państwo znacie, więc no, będzie zespół Top One, który tam Białego Misia i bliska moim myślom, ale też będzie oczywiście Skolim, będzie zespół Boys, będzie zespół Mik, będzie Zenek Martyniuk, Weekend, oczywiście zespół Classic, Czadomen, Miły Pan, Topki, Defis, Jorgus, Kama Sutra, Milano, Łobuzy, Long and Junior i wielu, wielu innych. I też, co będzie bardzo ciekawe, będą fajne duety, które jest tak, nie zawsze się zdaje, można usłyszeć je na koncertach, no bo rzadko ci artyści grają wspólnie.
8: Otwarcie bram na teren wielkiego pożegnania lata o godzinie 16.30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie przygotowuje zajęcia, które ruszyć mają tuż po wakacjach. Będą one skierowane tak do rodzin, jak i samych dzieci, wychowawców oraz rodziców. Z myślą o tych ostatnich PCPR przygotowuje specjalną szkołę. To nowość.
10: Będziemy realizować taki nowy cykl właśnie bezpłatnych warsztatów skierowanych do rodziców i opiekunów z naszego powiatu sochaczewskiego. I celem takich spotkań będzie właśnie wzmacnianie kompetencji wychowawczych, budowanie dobrych relacji w rodzinie, czy wspieranie rodziców tak w codziennych wyzwaniach związanych z wychowaniem właśnie dzieci. Planujemy realizować ten program w dwóch edycjach, który będzie dostosowany do wieku dzieci oraz właśnie wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych etapów ich rozwoju.
8: Mówiła psycholog Paulina Ziółkowska z PCPR-u. W planie jest 8 takich spotkań.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Czesław Kowalski z Nowych Mostek skończył 100 lat. Z tej okazji jubilata odwiedzili wójt gminy Sochaczew wraz z gminnym sekretarzem. Pan Czesław poza życzeniami otrzymał od gości kwiaty i pamiątkową tabliczkę. Co ciekawe, jubilat mimo poważnego wieku nadal jest bardzo sprawny. Wciąż z powodzeniem jeździ swoim skuterem. Przyłączamy się do życzeń zdrowia i pogody ducha.
0: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Dzisiaj, 25 sierpnia, obchodzimy Dzień Polskiej Żywności. Warto sprawdzać pochodzenie kupowanych produktów i wspierać krajowy przemysł rolników i rodzimych producentów żywności. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
15: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że To jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
14: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza osłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
16: Część rzeczy się udało z dwa tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
17: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
18: Przydaje się, tak.
14: A rok szkolny rozpocznie się dokładnie za tydzień.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: 5 po 16, tu Radio Sochaczew i rozpoczynamy letnie granie, a zaczyna formacja elektrycznych gitar. Tomek Marciniak, witam serdecznie, dobrego popołudnia.

0: 10 po 16 w Radiu Sochacza w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A w dzisiejszym hicie dnia... I wszystko jasne, po jednej nutce, Share Believe.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 18 po 16 już na zegarach, a w kalendarzu 25 dzień sierpnia, wtorek. Do Patrycji, Luizy i Ludwika idziemy na imieniny. Na Ludwika zboże z pola umyka, tak mamy w przysłowiach, a w nietypowych świętach dzień polskiej żywności, zupy błyskawicznej. Od razu rosołek mi się na myśl przychodzi, który po pierwsze można zrobić błyskawicznie, a po drugie błyskawicznie tak po polsku znika z talerzy, a później z garnka. A jak coś zostanie, to można zrobić pomidorową. A w ogóle to jestem tak sobie ostatnio myślałem, jakie dania polskie, potrawy są według was najbardziej niedoceniane przez nas wszystkich. Jeżeli chcecie podzielić się swoją opinią, zadzwońcie 863 22 22 albo napiszcie na naszym fanpage'u facebookowym.
1: Reklama. W ostatni weekend sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty. W sobotę, 29 sierpnia, wystąpi Sinfonia Varsovia, jedna z najwybitniejszych polskich orkiestr. W niedzielę, 30 sierpnia, na scenie pojawi się Atom String Quartet, zespół ceniony za oryginalne połączenie muzyki klasycznej, jazzu i współczesnych brzmień. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Dodaj nie żałuję za 21.17, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Trudno porusza się w tym momencie po centrum Sochaczewa na Gawłowskiej. Korek na moście w kierunku centrum. Również Traugutta stoi, zwłaszcza lewoskręt w kierunku mostu. Na Piłsudskiego utrudnienia od skrzyżowania z Głowackiego do skrzyżowania z ulicą Warszawską. Zresztą na tej ostatniej też ruch wzmożony w obu kierunkach. W kierunku centrum handlowego korek sięga praktycznie do stadionu przy Warszawskiej 80. Tłoczno też na Alei 600-lecia. Przypominamy o utrudnieniach na ulicy Kochanowskiego. Tam trwają prace drogowe. Więcej samochodów też na Trojanowskiej i na moście na ulicy Mostowej w kierunku Chodakowa. Jeżeli chodzi o obwodnicę od Kuznocina po Wójtówkę, ruch wzmożony. Stoi 50 od Bielic do ronda na Żyrardowskiej. Utrudnienia w Zakrzewie. Tam trwają prace drogowe, ruch wahadłowy, a także na Żyrardowskiej od wiaduktu do ronda, bo tutaj też zostaje teraz naprawiana droga. Stoicie na obwodnicy Żyrardowa na rondzie na węźle w Biskitkach do miejscowości Morgi. Stoi korek, przypomnę, remontowane jest rondo w Biskitkach, ale sama autostrada w kierunku Łodzi i Warszawy czysto. Na 92 od Piorunowa i skrzyżowania na pas po centrum Błonia tłoczno. Utrudnienia na wysokości Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego. Na 580 od Sochaczewa jadąc Campinos czysto, w Lesznie jedna zmiana świateł was na pewno przytrzyma i później od Zielonki wieść do Warszawy też już ruch mocno utrudniony.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: wakacje jeszcze trwają, a w wiadomościach o 17 już za chwilę na antenie Radia Sochaczew będzie o zmianach w szkolnych stołówkach. Co się zmieni, o tym już za chwilę na 94 i 9 FM.
1: Reklama.
2: Radio Sochaczew zaprasza na 26. Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie. Już 27 sierpnia na stadionie w Iłowie na jednej scenie wystąpią Top One, Boys, Ecstasy, Jorgus, Milano, Zenon Martyniuk, Mix, Colin, Miły Pan, Topki, Defis, Topless, Chadomen, Classic, Weekend, Łobuzy i wielu innych. Świętujemy 15-lecie telewizji Polo TV. Bilety na worldmedia.pl oraz bezpośrednio przed koncertem. Zakończenie wakacji. Iłów 27 sierpnia. Partnerzy: gmina Iłów oraz samorząd województwa mazowieckiego.
3: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
9: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
8: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
10: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
11: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
10: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
8: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkole. szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
4: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
8: Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dziś bardzo przyjemny dzień od samego rana. Słonecznie i ciepło. W tym momencie 22 stopnie na termometrach. Ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali, a towarzyszy nam wiatr wiejący z północnego wschodu, ale nie daje nam się szczególnie bez znaki. Słońce zajdzie za horyzont o 19.44, a za godzinę powiemy o tym, co czeka nas w nocy, a także jutro.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Tu Radio Sochaczew i letnie granie 3 po 17. Tomek Marciniak. Witam popołudniowo.

0: 17 po 17 słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM, a w najbliższy czwartek, 26 wielkie pożegnanie lata w Iłowie i ja na to wydarzenie mam jeszcze dwa zaproszenia, 863-22-22, zabawa dla osób, które nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew przez ostatni miesiąc. Dzień dobry, kogo witam?
1: Witam, Adam.
0: Michał Adam?
1: Adam.
0: Bo nie wiedziałem, czy Michał, czy Adam. Dobra.
1: Powiedziałem, witam.
0: Witam i o zdrowie pytam. Jest zdrowie? Jest.
1: Jest, powoli, no. Chociaż trochę smarkuje, ale dobrze, nie ma co narzekać.
0: Nie ma co narzekać. Najważniejsze, że jak na lekarza nie wydajesz, to już jest dobrze. Posłuchaj, usłyszysz fragment piosenki, trzeba będzie podać tytuł i wykonawcę.
1: No próbujemy.
0: Jedziemy z tematem?
1: Jedziemy.
0: No to jedziemy. Słuchaj. Utwór ma 26 lat.
1: Stop one.
0: 1-0 dla ciebie. Kto ci tam podpowiada?
1: Partnerka, która się ze mną wybiera.
0: No to się wybierajcie, bo to poprawna odpowiedź.
1: A dziękuję ślicznie.
0: Tak jest, Top One, bliska moim myślom. Zespół Top One, najstarszy zespół na tej gali disco polo, muzyki chodnikowej czy dance, kto jak będzie sobie chciał, niech to nazywa, pojawią się na pewno w czwartek w Iłowie.
1: Tak,
0: nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
2: Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Hip Hop Jam Vol 6 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: 23 minuty dzielą nas od 18. Tymczasem w ostatniej audycji Sekrety Szefa Kuchni Katarzyna Siekierska, restauratorka, Sarowi opowiadała o miodzie, z czym najlepiej się łączy.
1: Miód i musztarda. To jest moje jedno z najbardziej ulubionych, taki dressing miodowo-musztardowy. Uwielbiam. Świetna marynata również do kurczaka, nie tylko do sałatek. Albo jako właśnie baza dressingu do sałatki. Miód i ser kozi. Tutaj świetnie się komponuje słodycz miodu, która pięknie równoważy słony smak sera. Miód i orzechy, to też w sumie chyba dosyć znane połączenie, takie klasyczne do serów, do deski serów. Miód i tymianek, to jest świetne zioło, fantastyczne do właśnie pieczonej marchewki, o której już wspominaliśmy, do dyni, która się niedługo pojawi, czy w ogóle do innych warzyw. I jedno z moich takich ulubionych połączeń to miód i chili, ponieważ najpierw czujemy słodycz, a po chwili dopiero pojawia się ta pikantność chili. Jest to świetne do kurczaka, do pizzy, do pieczonych warzyw.
0: A dziś po 18:00 kolejna odsłona Sekretów Szefa Kuchni. O czym Katarzyna Siekierska będzie mówiła? O tym dowiecie się tuż po 18:00.
2: Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: Tak się właśnie dziwnie złożyło, że jeszcze w Radiu Sochaczew pozostały gdzieś dwie wejściówki na wielkie pożegnanie lata. W Iłowie 26. edycja w najbliższy czwartek, czyli w ostatni czwartek wakacji, to już tradycja. Otwarcie bram o 16.30, a rozpoczęcie koncertów o 19.00, 863 22 22. Chętnie je komuś oddam pod warunkiem, że odpowie na pytanie konkursowe i nie jest laureatem żadnego konkursu w Radiu Sochaczew przez ostatni miesiąc. 863-2222, czekamy na telefon. Szybko, długo nie musiałem czekać. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Jakub z tej strony.
0: Mówimy do telefonu, a nie do radia, czyli przyciszamy radio teraz.
1: Jest przyciszone.
0: Usłyszysz fragment utworu. Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, co to za zespół i jaki jest tytuł piosenki. Czy jesteś gotowy?
1: Słucham.
0: No to gramy. Nosi

0: Tytuł i wykonawca. No.
1: Strzelam.
0: No dobra.
1: Animowane bajki.
0: No to jest już strzał chybiony. 8632222. Czekamy, czekamy. Dzień dobry, kto jest z nami? Jakby być, nie, będziemy odbierać takich telefonów. Mówimy do telefonu, nie do radia. Będziemy rozłączać takie połączenia. Halo, dzień dobry.
2: No, dzień dobry.
0: No, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto mówi?
2: Tu Jan mówi.
0: A Jan mówi, tak?
2: Tak, tak.
0: Dobrze. No i co? Chciałbyś pewnie wygrać jakiś bilet, tak?
2: Oczywiście, oczywiście.
0: No to trzeba będzie podać tytuł i wykonawcę, tylko że tak sobie myślę, żeby to, ta zabawa jeszcze potrwała trochę dłużej, to zrobimy teraz tak. Zrobimy tak, czy nie zrobimy tak? Nie zrobimy tak. Może tak zrobimy.
2: No nie wiem.
0: No ja właśnie. No ja właśnie też nie wiem, co to jest.
3: Wymarzona, tak jak z mojego snu, taka śliczna.
0: Tytuł i wykonawca.
2: To jest Mik. Wymarzona.
0: No i to jest odpowiedź, na którą ja tutaj właśnie w tym momencie czekałem.
2: Hurra!
0: Hurra! Nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
4: Radio Sochaczew.

0: za chwilę wiadomości o 18 w Radiu Sochacz FM, a po wiadomościach będziemy mówić oczywiście o pogodzie, tym razem o tym, co jutro, co w nocy.
1: 94,9 FM Radio Sochacz. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama. Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
9: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
8: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
10: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada w marcu. Wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
8: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej? Za granicę. Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hauton z Biura Podróży Sky.pl.
11: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
8: A jak było w Polsce, według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
1: Pogoda.
2: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Bardzo przyjemny dzień pomału za nami. Mówię pomału, bo słońce zaczyna chylić się ku zachodowi. Zajdzie za horyzont o 19.44. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Bez opadów, bezchmurne niebo. A jutro, bardzo podobnie jak dziś, od samego rana słońce, bez deszczu. A w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 23 stopnie.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 18, tu letnie granie w Radiu Sochaczew, a już za chwilę, jak w każdy wtorek, sekrety szefa kuchni, na które serdecznie zapraszam.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Kolejna odsłona audycji Sekrety Szefa Kuchni i po raz kolejny w naszym studiu witam Katarzynę Siekierską, właścicielkę i restauratorkę Sylwii Sochaczew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pozostajemy w tematyce wakacji, które no niestety kończą się, ale jeszcze jest bardzo dużo i warzyw, i owoców, o których będziemy mówić. I takim warzywem na pewno typowo związanym z okresem wakacji jest kalafior. Niby wszystko o nim wiemy, ale chyba nie do końca.
4: No, na pewno nie do końca. Myślę, że właśnie bardzo mało jest możliwości, które wyciągamy z kalafiora, bo w polskich domach kalafior najczęściej jest gotowany i podawany z bułką tartą na maśle. Oczywiście jest to pyszne, to są też moje smaki dzieciństwa i coś, co też uwielbiam nadal, ale zdecydowanie kalafior potrafi znacznie więcej, bo możemy go piec, możemy go grillować, możemy go smażyć, możemy go jeść na surowo, możemy zrobić z niego krem, pire, a nawet tak naprawdę potraktować jako główny element dania zamiast mięsa.
3: No właśnie, ja też bardzo lubię z taką bułką tartą i w zasadzie tutaj moja wiedza na temat kalafiora się kończy. Ja jeszcze jedna rzecz, która mi się zawsze z nim kojarzy, to bardzo intensywny zapach. Z czego to wynika?
4: Tak, to jest bardzo charakterystyczne

0: dla warzyw kapustnych, ponieważ kalafior zawiera związki siarki, które podczas obróbki termicznej odpowiadają właśnie za ten dobrze nam znany zapach. I tu jest bardzo ważna zasada, bo tego kalafiora nie powinniśmy rozgotowywać. Im dłużej go gotujemy, tym bardziej intensywny ten zapach będzie. A sam kalafior tak naprawdę straci jędrność i stanie się wodnisty. Czasem go tak niektórzy gotują, aż on się rozpada. Lepiej zostawić go delikatnie al dente, albo tak naprawdę zamiast gotowania wrzucić do piekarnika.
1: Możesz doprecyzować, ile ty gotujesz kalafior?
0: Ja gotuję kalafior bardzo krótko. Tak naprawdę to zazwyczaj sobie sprawdzam, żeby on nie był miękki, tylko był taki lekko twardy. Czyli jak sobie wbiję w niego patyczek albo widelec, to żeby taki opór jednak był.
1: Do 5 minut?
0: W tym kalafiorze. Że co, to tak trochę ciężko mi powiedzieć w tym momencie, bo to zależy, ile tego kalafiora gotujemy naraz. Ale myślę, że około 5-8 minut.
1: Ale jak przyjmiemy, że średniej wielkości
0: kalafior. No nie 20 minut, tak? Bo tak często jest, że niektórzy gotują po 20-30 minut, nie.
1: O gotowaniu, no to wszyscy wiedzą, że można go gotować. Powiedziałaś, że można go upiec. Czy to oznacza, że on będzie nam inaczej smakował?
0: Trochę tak, bo tu się dzieje bardzo fajna, ciekawa rzecz. Kiedy kalafiora gotujemy w wodzie, pozostaje dość delikatny w smaku, a kiedy go pieczemy w wysokiej temperaturze, jego powierzchnia zaczyna się mocno rumienić i pojawiają się bardziej złożone, takie lekko słodkie, orzechowe nuty. I to jest taki trochę między innymi nasz dzisiejszy sekret, który jest bardzo prosty. Po prostu nie bójmy się tego koloru, bo kalafior wyjęty z piekarnika nie powinien być śnieżno-biały. On właśnie powinien być tak mocno przypieczony, mieć brązowe fragmenty, które tak naprawdę często są najsmaczniejsze.
1: Kalafiory są zawsze białe?
0: Nie. Kalafiory możemy spotkać oczywiście białe, możemy spotkać zielone, pomarańczowe, a te najpiękniejsze to chyba fioletowe. Fioletowy kolor pochodzi z ich naturalnych barwników, antocyjanów. Jest taki też niezwykle efektowny kalafior romanesco, taki jasnozielony z charakterystycznymi stożkowymi różyczkami. On trochę wygląda jak takie warzywo z innej planety, ale w smaku jest bardzo delikatny i lekko orzechowy.
1: Mamy sezon, mamy wakacje. Generalnie towar jest dostępny, ale jak kupić dobrego kalafiora? Jak na co zwracać uwagę?
0: Przede wszystkim patrzymy na różyczki. One powinny być zwarte, powinny być jędrne, nie powinny mieć ciemnych i takich miękkich plam. Ale warto też, i ja zawsze zwracam też uwagę na liście, jeżeli one są zielone, jędrne, świeże, to jest bardzo dobry znak, że sam kalafior też będzie bardzo świeży.
1: To jaki dziś sekret szefa kuchni na kalafiora?
0: A taki sekret, że nie wyrzucamy liści. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś,
1: ale nie
0: wyrzucamy liści. Liście kalafiora są jadalne. Myjemy je, skrapiamy oliwą, dodajemy sól, pieczemy razem z kalafiorem. Możemy cieńsze fragmenty wykorzystać, bo te cieńsze są bardziej chrupiące. One są jak sałata, a te grubsze miękną i naprawdę nabierają bardzo fajnego, świeżego smaku. Tak samo jest z gąbem. Odcinamy tylko tą twardą, taką zewnętrzną część, a ten delikatny środek możemy upiec, możemy dodać do kremu, możemy go zetrzeć i zrobić z niego surówkę albo dodać po prostu do surówki. To jest produkt, który naprawdę możemy wykorzystać niemal w całości.
1: To przepis, bo zawsze masz jakiś przepis na temat czy to warzywa, czy to owoców. To co to dziś będzie z kalafiorem w roli głównej?
0: Dzisiaj zrobimy sałatkę z pieczonym kalafiorem i śliwkami. Tutaj warto od razu powiedzieć, że nie zawsze muszą to być śliwki. Bardzo fajnie do tego kalafiora, do takiej sałatki będą nam pasowały czereśnie. Co prawda chyba one już tutaj nam się nie pojawią, ale czereśnie, wiśnie, one też super się nam tutaj sprawdzą. Tą sałatkę zrobimy z brązowym ryżem, zatarem czy kiszoną cytryną i prażonymi orzeszkami piniowymi. Jak zawsze mamy 4 porcje. Zaczynamy od jednego takiego dużego kalafiora, oczywiście z liśćmi, nie wyrzucamy liści, 300 gram brązowego ryżu, 2 łyżki oliwy i 2 łyżeczki zaataru, czyli takiej blisko wschodniej mieszanki przypraw, ale oczywiście wiem, że nie każdy może taką przyprawę w domu mieć, dlatego wystarczy zrobić prostą wersję takiej domowej mieszanki w tym stylu. Potrzebujemy do tego łyżeczki suszonego tymianku, łyżeczki sezamu i pół łyżeczki oregano, szczypta soli, odrobina skórki z cytryny albo kilka kropel, ale to już po opieczeniu, sól morska, pieprz. I to w zasadzie mamy tyle co do kalafiora i ryżu. Szykujemy śliwki, potrzebujemy około 300 gram dojrzałych śliwek, takich jędrnych, oczywiście najlepiej węgierek, 1 łyżeczkę płynnego miodu, sok z połówki cytryny, 3 łyżki oliwy i pół kiszonej cytryny, drobno posiekanej, najlepiej głównie skórka. Oczywiście o tej kiszonej cytrynie jeszcze sobie powiemy, jak ją przygotować na szybko w domu, bo nie każdy też taką kiszoną cytrynę w domu ma, ale można ją szybko zrobić taką ekspresową. Do wykończenia naszej sałatki będziemy potrzebowali 30 g świeżej mięty, 30 g świeżego koperku, 4 łyżki gęstego jogurtu, 2-3 łyżki orzeszków piniowych albo pestek słonecznika, które sobie uprażymy, połówkę cytryny, sól, pieprz. I teraz tak, zaczynamy.
1: To trzeba wszystko połączyć.
0: Zaczynamy od tego, że rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni. Kalafiora dzielimy na duże różyczki, ładnych takich jędrnych liści oczywiście nie wyrzucamy, również będziemy ich używać. Ryż gotujemy w osolonej wodzie. Na ostatnie 8-10 minut gotowania ryżu wrzucamy do tego garnka duże różyczki kalafiora i te nasze liście. Chodzi tylko o to, żeby je wstępnie zmiękczyć, żeby ich nie ugotować do miękkości, tylko na chwilę je podgotować. Kalafiora wyjmujemy łyżką cedzakową, dobrze osuszamy i przekładamy na dużą blachę. Skrapiamy oliwą, doprawiamy naszymi przyprawami, solą, pieprzem, czyli tym zaatarem też, który sobie przygotowaliśmy. Przykrywamy kalafiora drugą blachą i mocno dociskamy, żeby te różyczki się lekko spłaszczyły. I w ten sposób pieczemy kalafiora około 25-30 minut, aż kalafior będzie mocno zrumieniony, miejscami chrupiący. W tym czasie przygotowujemy sobie śliwki, usuwamy pestki, kroimy w ćwiartki, mieszamy miód, sok z cytryny, oliwę, drobną posiekaną kiszoną cytrynę i teraz właśnie tą cytrynę, to może jeszcze na końcu powiem, jak zrobić taki zamiennik w godzinę takiej kiszonej cytryny. Dodajemy śliwki i bardzo delikatnie mieszamy. Zostawiamy na jakieś 10 minut, nie pieczemy tych śliwek, zależy nam, żeby one pozostały świeże. Ugotowany ryż odcedzamy i zostawiamy na chwilę do odparowania, dodajemy do tego sok z cytryny, sól, pieprz i grubo posiekaną natkę i koperek, te nasze wszystkie zioła. Wykładamy ryż na duży półmisek, na nim układamy mocno przypieczonego kalafiora, chrupiące jego liście, dodajemy po kilka kleksów jogurtu greckiego, no i na sam koniec wykładamy śliwki razem z tym powstałym miodowo-cytrynowym dressingiem i posypujemy wszystko albo prażonymi orzeszkami pini, albo pestkami słonecznika. I może ta szybka kiszona cytryna, żeby ułatwić, bo ona tu nam właśnie w tej sałatce bardzo dużo zmienia. Żeby zrobić taką szybką kiszoną cytrynę, potrzebujemy jedną cytrynę, musimy ją dobrze umyć, bo tu chodzi o to, nieraz nawet można kupić taką cytrynę, gdzie wiadomo, że tu będziemy spożywać skórkę, więc żeby ona była do tego przygotowana. Jedna płaska łyżka soli, jedna płaska łyżeczka cukru albo miodu, no i jedna łyżka soku z cytryny. I tą cytrynę kroimy bardzo drobno, razem ze skórką, usuwamy pestki, mieszamy z solą, miodem i sokiem, mocno ugniatamy i zostawiamy na godzinę na przykład w słoiku i to jest oczywiście nie jest to prawdziwa fermentowana kiszona cytryna, ale do naszej sałatki da bardzo podobny efekt, bo chodzi nam o taką intensywną cytrusowość, słoność i tą skórkę zmiękczoną z cytryny.
1: I do tematu kalafiora wrócimy za chwilę.
2: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Suchaczew, Aleja 600-lecia 21.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
11: You can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer i jego 5 ciastek. Wracamy do sekretów.
1: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: I wracamy do naszej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Serawi Sochaczew. A w roli głównej występuje dziś kalafior. Powiedziałeś, że kalafior może być głównym elementem dnia. A czy jest taka opcja, żeby z niego zrobić coś na kształt steku?
4: Oczywiście. I to jest chyba jeden z moich ulubionych sposobów na kalafiora, bo zamiast dzielić go na małe różyczki, kroimy całą głowę pionowo na grube plastry i dzięki temu otrzymamy piękny kawałek warzywa, który możemy mocno upiec albo po prostu zgrillować. Oczywiście określenie stek dotyczy tutaj sposobu krojenia i podania, bo oczywiście nie będziemy udawać, że kalafior jest mięsem, ale tak szybciutko wrzucimy może taki dodatkowy przepis na to, jak taki stek z kalafiora, na przykład z tahini, z cytryną i z migdałami zrobić. Potrzebujemy jednego dużego kalafiora, 2-3 łyżek oliwy, sól, pieprz, pół łyżeczki słodkiej papryki. Do tego przygotować możemy sos, potrzebujemy 3 łyżki tahini, sok z około pół cytryny, jeden mały ząbek czosnku, kilka łyżek zimnej wody, sól i do podania prażone migdały, natkę, odrobinę oliwy. I kalafiora kroimy przez środek na takie plastry 2-3 cm, smarujemy oliwą, doprawiamy i pieczemy 210-220 stopni przez około 25-35 minut, aż on będzie miękki w środku i naprawdę mocno zrumieniony na zewnątrz. Tahini mieszamy z cytryną, czosnkiem, stopniowo dodajemy zimną wodę. Na początku sos zrobi się bardzo gęsty, ale mieszamy dalej, dodajemy wodę, aż on się zrobi bardzo kremowy i na talerz dajemy sos, na niego pieczony kalafior, na koniec prażone migdały, natkę, kilka kropli dobrej oliwy, do tego możemy podać ziemniaki, do tego możemy podać na przykład jakąś surówkę, a kalafiora potraktować po prostu jako składnik mięsny.
0: A czy możemy go zjeść na surowo?
4: Oczywiście, jak najbardziej i zdecydowanie za rzadko to robimy, bo taki cieniutko pokrojony kalafior jest chrupiący, świeży, lekko orzechowy. Można go polać zwykłym, prostym winegretem z oliwy, cytryny i odrobiny musztardy albo na przykład miodowym dressingiem, o którym ostatnio też rozmawialiśmy. Można dodać parmezan, prażone pestki i mamy naprawdę świetną letnią sałatkę.
0: Jeszcze jedna rzecz, tak trochę nawiązując do tego, co było w tamtym tygodniu, czyli miód, z czym kalafior najlepiej się łączy?
4: Kalafior ma stosunkowo delikatny smak, więc bardzo lubi wyraziste dodatki. Świetnie pasują do niego palone masło, parmezan, o którym mówiłam, czosnek, właśnie pasta tahini, cytryna, curry, kumin, takie bardzo wyraziste przyprawy, orzechy, migdały, no i oczywiście świeże zioła, które w zasadzie to chyba pasują do wszystkiego. Bardzo fajnym połączeniem kalafiora jest też coś, co nada mu odrobinę kwasowości, więc cytryna albo dobry winegret sprawią, że ten pieczony kalafior stanie się znacznie lżejszy. Możemy zrobić krem z pieczonego kalafiora i tutaj sekret polega na tym, że nie wrzucamy surowego kalafiora od razu do garnka, tylko znowu zdradzimy szybki przepis. Najlepiej dzielimy go na różyczki, skrapiamy oliwą, pieczemy w około 210 stopniach, aż się mocno zarumieni i dopiero wtedy przekładamy do garnka. Dodajemy podsmażoną cebulkę, czosnek, bulion, gotujemy krótko i bardzo dokładnie blendujemy, a na koniec możemy dodać odrobinę śmietanki. I przy podaniu łyżeczkę na przykład palonego masła, prażone orzechy laskowe, kilka kropli cytryny i tak naprawdę taka zwykła zupa kalafiorowa zmienia się naprawdę w eleganckie i bardzo fajne danie.
0: Był na początku stek z kalafiora, ale jest, wiem, że masz jeszcze jeden przepis na pewne danie z kalafiorem w roli głównej, co do takiego.
4: Tak, tutaj chciałam, żeby było coś takiego, co nie będzie w ogóle oczywiste, jeżeli chodzi o kalafiora i może tu słuchaczy zaskoczy, a mianowicie pizza z kalafiorem i serem, z białym sosem, z cebulą, z cheddarem. Więc mam nadzieję, że taką pizzę dzisiaj sobie zrobimy. Potrzebujemy, tak jak zwykle, składniki przygotowuję dla Państwa na 4 porcje. Zaczniemy od ciasta, 500 g mąki, 7 g suchych drożdży, 300 ml letniej wody, łyżeczka soli i łyżeczka oliwy. Natomiast nasze nadzienie to jeden mały kalafior, około 700 g, cebula jedna, 40 g masła, 2 łyżki mąki, 500 ml mleka, łyżeczka musztardy, 120-150 gram dojrzałego cheddara, tutaj zostawiam dla Państwa, czy mniej, czy więcej, w zależności od tego, jak lubimy ser, jeden liść laurowy, sól, pieprz. I zaczynamy od tego, że drożdże mieszamy z letnią wodą, dodajemy mąkę, sól, oliwę, wyrabiamy sobie ciasto kilka minut, aż ono będzie gładkie i elastyczne, przykrywamy i zostawiamy na około godzinę do wyrośnięcia, a w tym czasie przygotowujemy nadzienie. Kalafiora dzielimy na małe różyczki, głąb obieramy z twardej skórki i też kroimy w cienkie plasterki. Jeśli mamy ładne, młode liście, również możemy je wykorzystać. Cebulę kroimy cieniutko, smażymy na maśle z liściem laurowym przez kilka minut, aż zmięknie. Dodajemy mąkę, mieszamy, a następnie powoli dolewamy mleko. Cały czas mieszamy, żeby nie powstawały grudki. Mamy nieraz w domu takie trzepaczki, to się świetnie nadaje do przygotowywania tego typu sosów. Dodajemy musztardę, dodajemy kalafiora, sól, pieprz. Gotujemy na małym ogniu aż około 12-15 minut, aż ten kalafior będzie miękki, ale nie rozgotowany, a sos nam wyraźnie zgęstnieje. Wyjmujemy liść laurowy, dodajemy starty cheddar, mieszamy do momentu, aż ser się rozpuści. No i nagrzewamy mocno piekarnik, najlepiej 230-240 stopni. Wyrośnięte ciasto rozciągamy i formujemy albo dwie mniejsze plipice, albo jedną dużą. Na wierzchu rozkładamy gęsty sos kalafiorowo-serowy. Oczywiście zostawiamy centymetr, dwa brzegu. Pieczemy około 18-25 minut, aż nasz spód pizzy będzie chrupiący. Brzegi rumiane, góra lekko przypieczona. Tutaj jest tylko ważna rzecz, żeby nasz sos nie był rzadki, bo to nie jest taki klasyczny beszamel do polania. On musi być gęsty, żeby ta pizza nie zrobiła nam się mokra i nie rozpłynęła. I mam nadzieję, że jeśli Państwo będą chcieli zaskoczyć rodzinę kalafiorem, to będzie to świetny sposób. To nie mamy tu kalafiorowego spodu, mamy spód jak do prawdziwej pizzy, chrupiące ciasto, a kalafior trafia nam do kremowego białego sosu z cebulą, z musztardą.
0: No ja jestem bardzo zaskoczony, że kalafior może być tutaj w roli głównej, jeżeli chodzi o pizzę. No ale cóż,
4: trzeba spróbować.
0: Człowiek uczy się całe życie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wizytę w studiu. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Salawi, opowiadała dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni o kalafiorze. Za tydzień co będzie? Nie będę zdradzał. Bądźcie z nami we wtorek po 18.
4: Dziękuję.
0: Dzięki.
1: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Hip Hop Jam Vol 6. 28 sierpnia od 16.30 w Żyrardowie. Na łące przy Ekoparku. Fuzja, Daniel, Łapa, Szymi, Ilem, Bratowie, DJ Sojna i Paktofonika Orkiestra. Wstęp całkowicie wolny.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: cykady na cykladach i manam, oczywiście za 7.19. Trochę o pieniążkach będzie mowa, bo płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o 1,1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to na przykład z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Mam nadzieję, że ten 1,1% odczuliście przy swoim wynagrodzeniu.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Zbliżamy się do 19:00, za chwilę kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o pikiecie, jaka rozpoczęła się w Krakowie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8:00 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8:00 do 13:00. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama. Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
9: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Dyrektor CIA John Rat Cliff przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
10: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
8: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
11: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
12: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
11: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
8: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
0: No tak, bardzo ekologiczne na benzynę, nic się nie dzieje. 25 dzień sierpnia w kalendarzu. Patrycja, Luiza, Ludwik, najlepsze życzenia. Gdy na Luizy ładnie, śnieg pod źródłem spadnie. Oby.

0: 15 po 19 na zegarach, a teraz w Radiu Słuchacze ważna informacja, jaka płynie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej. Zakład informuje o przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych w wodzie pobranej ze stacji uzdatnienia wody w Kozłowie Szlacheckim. Wykryto obecność bakterii z grupy coli oraz stacji uzdatniania w Orłowie, gdzie wykryto obecność bakterii z enterokoków kałowych. Z tej też przyczyny na mocy decyzji sanepidu woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych, z wyjątkiem spłukiwania toalet oraz prac porządkowych, na przykład mycia podłogi. Te zalecenia obowiązują do czasu odwołania, a informacja dotyczy mieszkańców takich miejscowości jak Mizerka, Kozłów Szlachecki, Nowy Kozłów Pierwszy, Braki, Stary Dębsk, Nowy Dębsk, Nowy Kozłów Drugi, Zakrzew, Szeligi, Nowa Sucha, Stara Sucha, Okopy, Antoniew, Nowy Żylin, Stary Żylin, Kozłów Biskupi, Orłów, Rokotów, Kolonia Gradowska, Leonów, Kornelin, Bożymówka oraz miejscowość Glinki.
1: Radio Słuchacze 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Pierwszy mecz sezonu 2025-2026 mają za sobą rugbyści, jak rugby klub Orkan Sochaczew. Wygrali pewnie 55-12 z Lechią Gdańsk. Dodatkowo Kacper Wróbel rozegrał setny mecz w barwach Orkanu w Ekstralidze Rugby. Po meczu rozmawiał z nim Bartek Staniaszek.
1: Ta przerwa wakacyjna jest bardzo krótka, więc nie mieliśmy zbytnio dużo czasu na przygotowania, nie mieliśmy sparingów, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze wyglądał ten mecz. W ataku bardzo szybko otwieraliśmy, kontrowaliśmy, zdobywaliśmy punkty. No i oby ciągle to progresować i wygrywać następne mecze.
2: A jak nowy trener się spisuje?
1: No nowy, stary, no, zastąpił głównego trenera. Jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie to szło do przodu.
2: To powiedz mi, jaki będziemy mieć sezon, bo rozumiem, że to jest żadne zaskoczenie. Orkan celuje w czołowe 4 miejsca, no bo to będzie walka o medale. Przypominam, podział na grupy mistrzowską spadkową, potem mecze z rewanżami. Dużo dobrego grania się szykuje, zwłaszcza na wiosnę.
1: Tak jest. Pierwszy cel, dojść do grupy mistrzowskiej. Drugi cel, utrzymać się w strefie medalowej.
2: Czego wam życzyć?
1: Złota.
2: Dziękuję bardzo, życzę złota.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Kacprowi dodatkowo gratulujemy jego jubileuszu i mamy nadzieję, że to nie ostatni.
3: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
4: Reklama. Letnie granie. Sponsorem pasma jest ośrodek szkolenia kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Zbliżamy się do 20 za chwilę wiadomości, a w nich o ataku żubra na małżeństwo na Mazurach.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 20 w Radiu Sochaczew, czas na wiadomości, po nich informacje sportowe z kraju i ze świata. Zapraszam.
5: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak żubra pod Giżyckiem, kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
6: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
7: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
6: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
5: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień niższych cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
8: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
5: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają, w czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przednimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku-Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku-Białej, które nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowym-Kierem. 26-letni Hampus Finder został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jur Gordens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominację, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu Mistrzyni Świata w K2 na 500 metrów.
10: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
9: Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.

0: cały czas.
1: Większość z was już pewnie odpoczywa i przygotowuje się do jutrzejszego dnia pracy. Tak, a propos odpoczynku, to Polacy mają średnio nawet do 3 godziny dziennie czasu, by odpocząć lub zrobić to, no co po prostu mają w danej chwili ochotę. Tak wynika przynajmniej z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje, a 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport, a tylko 10% poświęca czas członkom rodziny, co oczywiście należy zdecydowanie i od razu poprawić.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jeszcze wrócimy do WSC Festiwalu, który zakończył się w minioną niedzielę. O korzyściach, jakie płyną dla naszego miasta, opowiadał główny pomysłodawca tego wydarzenia, pan burmistrz Daniel Janiak.
2: Finał jest piękny, dla mnie wzruszający, że tyle osób poświęca swój czas, przyjeżdża do Sochaczewa. Wiecie państwo, są takie rzeczy, o których się nie mówi. Gastronomia, hotelarstwo, wszyscy czekają na ten festiwal, bo to jest niesamowity zastrzyk dla każdego takiego przedsiębiorstwa i to też jest bardzo ważne. To jest festiwal, napędza wiele takich gałęzi i napędza taką machinę przemysłową i taką gospodarczą i przedsiębiorczą w Sochaczewie. I to jest bardzo ważne. To nie tylko koncerty, bo ktoś musi coś zjeść, gdzieś nocować i tak dalej. I to jest niesłychanie w tym wszystkim ważne.
3: No my też słyszeliśmy, że z miejscami noclegowymi w Sochaczewie było ciężko, także podczas tego wydarzenia, jak i podczas poprzednich dużych imprez, które miasto też organizuje, współorganizuje.
2: Powiem tak, raczej w powiecie było ciężko, w całym powiecie. I ja też się dowiedziałem o nowych miejscach, które powstały i pytaliśmy, gdzie te miejsca są. Takie właśnie miejsca, gdzie można spędzić czas w weekend w Sochaczewie.
4: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Letnie granie.

w Radiu Sochaczew na 94.9 FM i nie tylko gramy, nie tylko informujemy, ale również przypominamy, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki po raz kolejny zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat, od 9 do 13. Należy mieć ze sobą dowód tożsamości, być wypoczętym, trzeźwym i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.